0: an Redaktion Radio Darmstadt befindet sich eine sehr fleißige polnische Gruppe, die mehr als 20 Stunden in der Woche auf Polnisch sendet. Und das ist nicht nur am jeden Freitag um 19 Uhr, sondern auch am jeden Samstag um 15 Uhr und am zweiten Mittwoch um 21 Uhr und am vierten Donnerstag um 21 Uhr. Also, wenn Sie polnische Sprache sprechen, wenn Sie polnische Musik gerne hören, bleiben Sie bitte mit uns.
1: Radio Darmstadt.
0: Da. Dobry wieczór, minęła godzina 23. Na naszym zegarze w studiu przy Stojlenplatz 12. Wita was serdecznie, drodzy słuchacze, redakcja międzynarodowa i polska sekcja w tej redakcji międzynarodowej. Ja się nazywam Karol Igor Prabucki, a ta audycja nazywa się Darmstadtska Fala. Dzisiaj rozmawiamy z dwiema bardzo ciekawymi osobami, które w Berlinie krzewią polską kulturę i polską sztukę, które śpiewają. No przecież, czy można lepiej niż śpiewając. Nie wiem, czy można. Myślę, że jest trudno, poprzeczka jest wysoko, ale też są zapalone do tego, żeby organizować przeróżne zajęcia. Ma się takie wrażenie, że dla każdego znajdzie się coś miłego i coś ciekawego. I co więcej, opowiedzieliśmy już o trzech wydarzeniach, a to jeszcze nie wszystko. Jest z nami Izabela Obłaczyńska, prezeska Stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika, Rota Balonchen Klub e.V. Przywitamy się jeszcze raz. Dobry wieczór, Izo, jeszcze raz.
2: Dobry wieczór, Karolu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Jesteś też członkinią Surowicy, jesteś organizatorką niezliczonych wydarzeń. Zdradzę słuchaczom też poufnie, że na początku tego roku odbyła się impreza taneczno-muzyczna z muzyką na żywo, z muzyką tradycyjną w miejscu znanym berlińskiej Polonii, czyli w klubie polskich nieudaczników, którą to imprezę nasza redakcja objęła patronatem i to właśnie Iza była współorganizatorką tegoż właśnie wydarzenia i dlatego miałem przyjemność widzieć Izę w akcji i wiem, jakim demonem organizacji i energii jest ona. Iza, słuchaj, jest sprawa. Teraz przed nami będzie utwór, słuchaj, bo my musimy tutaj w radiu troszkę, wiesz, troszkę muzyki też, ale tym razem to będzie teraz taki specjalny eksperyment. Usłyszymy utwór, który pod tytułem Czemu tak rychło, panie? I wtedy, jak już się skończy ten utwór, to ja cię spytam, co o nim sądzisz i jak odniesiesz go do waszych występów, a potem zahaczymy na chwilę o 7 listopada, a potem wrócimy znowu do 11 października. Dobra?
2: Dobrze.
0: Dobra. No to lecimy.
2: Postaram się zapamiętać.
0: Czemu tak rychło, panie?

0: Drodzy słuchacze, to jest utwór pod tytułem Czemu tak rychło, panie? Jest to tradycyjna pieśń żałobna, zaliczana do pieśni o śmierci młodej osoby lub pieśni dziadowskich, ludowych. No właśnie, pieśni dziadowskie. Jest to też utwór z albumu Rekwiem Ludowy autorstwa Adama Struga oraz zespołu Kwadrofonik, którego częścią jest lutosławski pianoduo. Także spotkała się muzyka tradycyjna z muzyką poważną w tym wydaniu koncertowo-akademickim. Nie obyło się bez starcia. Tutaj zdradzę taką małą anegdotkę, że o ile przekażę od jednego z muzyków, czy jednej z osób, która grała w tym projekcie, że Adam Struk jako osoba bardzo zaangażowana i oddana tradycji muzycznej, właśnie tej tradycji, tej nieakademickiej, tej prawdziwej, powiedzielibyśmy, na początku bardzo się wzbraniał w ogóle przed graniem z muzykami, którzy grają według zapisu nutowego. Udało się jakoś go przekonać, ale to jednak on nadawał tempo i rytm i ci muzycy musieli się jednak dopasować do jego śpiewu, bo ten śpiew ma być taki i nie wolno go zamknąć w zapis nutowy. To ostatnie zdanie to już jest moja interpretacja tego zdarzenia, ale myślę, że ona też sporo mówi o tym, jak czułą strunę potrafi poruszyć ta muzyka w nas. Ja też przyznam, że się zawiesiłem na chwilę, ale jest z nami Izabela Obłaczyńska, która śpiewa w grupie Surowica. Iza, powiedz mi, kiedy ty słyszysz taką muzykę, co myślisz?
1: O, to ciekawe, że mnie zahaczyłeś. Szkoda, że nie Asię, a może dobrze, bo przytoczony epizod tutaj świetnie pasuje do Asi, bo jest mega waleczna mocno, muzycznie i elastyczna. Asia natomiast w tej naszej Surowicy szalenie dba o czystość tej formy i również wyznaje zasadę braku zapisu notowego, ponieważ tak było, nie? I to jest taki rodzaj poszanowania dla tradycji, chociaż muszę powiedzieć szczęśliwie, że troszeczkę się łamie w stronę tego, bo jednak celem nadrzędnym dla nas jest popularyzowanie tej kultury, nie? I teraz już ja bym powiedziała, że nawet naszym obowiązkiem wzięcie mocno pod uwagę tego, czego jednak słuchacze, tak żeby do tych słuchaczy dotrzeć i ich zainteresować, a czy oni wejdą głębiej, no to już jest ich decyzja. I wtedy mogą sięgnąć po takie czyste utwory.
0: Ach, no to jest ten odwieczny dylemat właśnie. Ile, tak. Na ile można sobie pozwolić tego, no właśnie różnie w ogóle można nazywać to takie dostosowanie do publiki, prawda? Już samo nazwanie tego zjawiska już może być
1: no, w jakiś sposób tutaj, wartościujące. Tak, ostrożnie rzeczywiście. No ja jestem po jednej stronie, aczkolwiek bardzo szanuję i rozumiem podejście Asi i myślę, że dzięki jej uporowi właśnie w tym kierunku nasz zespół jest, no przynajmniej w naszych własnych oczach, myślę, że jakąś tam wartość artystyczną niesie, nie? Dla mnie Asia jest tutaj, świetnie sobie radzi jako liderka zespołu i trzyma ten pason. Sama podgrywa nam na Fideli Płockiej, bo o tym ja też nie powiedziała. Strugali dla niej instrument staropolski i nauczyła się 2 lata, daje koncerty i nam też czasami użyczy tego instrumentu, więc fantastycznie. Więc tam się spotykamy, to jest dozwolone, to jest staropolski instrument i tak trzyma. No może zobaczymy, jak to się rozwinie, nie? Teraz co zadanie? Aha, to się świetnie wbiłeś w temat, bo 27 października w ramach też projektu z Kokopolu mamy polską piosenkę i piosenki dziadowskie i grobowe. Więc przekażę prowadzącym ten utwór, bardzo ciekawy, przecież polski, fajny, jednogłosowy. Myślę, że wezmą dziewczęta pod uwagę.
0: No w ogóle cały ten album Rekwiem Ludowe jest pełen, to jest no całe misterium takie właśnie. Właśnie takie, niezwykle ciekawe. No i ciekawe jest też to, zauważę, że tak jak powiedzmy u Chopina, czy też u innych artystów, ta muzyka ludowa stanowiła jakąś taką bazę inspiracji, coś, z czego się zaczerpywało, prawda, z czego się czerpało i się to tak uładniało i z tego źródełka się tak brało tyle, ile się chciało i się tam to jakoś przetwarzało, żeby pasowało. Natomiast ten album, Rekwiem Ludowe, on zupełnie w innej roli stawia tę muzykę tradycyjną. On ją stawia na piedestale, powiedzmy, zbudowanym z tej podbudowy, z tej obudowy, z tego dodatkowego aranżu stworzonego przez muzyków świetnie wykształconych, wirtuozów w swoich instrumentach, a na szczycie tego, czy w centrum tego jest jednak pan Adam Struk, skądinąd też świetny muzyk, ale tutaj występujący w roli tego właśnie piastuna i strażnika tej tradycji muzycznej, głosowej, bez zapisu nutowego. Zobacz, jak to się potrafiło tutaj zupełnie odwrócić. Właśnie dlatego ten album jest moim zdaniem tak ciekawy. 27 października, mówisz? Czy to w
1: tak,
0: Berlinie też?
1: Tak, ogólnie będzie w Berlinie, w Klubie Polskich Nieudaczników. To zapraszamy na warsztaty. We wtorek to jest, w godzinach wieczornych, 17.30 do 21.00. W kalendarzu do 22.00 do 21.00. No, tam po warsztatach nie wyganiamy, więc niech będzie już tak. Potem 10 listopada polska piosenka patriotyczna.
0: O,
1: 17
0: proszę.
1: Listopada pieśni średniowieczne, maryjne, nie będę też kłamać, bo tutaj będzie Joanna Kordylewicz i Małgorzata Picz. Tam na każde to spotkanie zaprosiliśmy wokalistów i któraś z dziewczyn z Surowicy przeważnie też jest. Więc dwóch prowadzących, dwa punkty widzenia i myślę, że zaopiekowana grupa będzie fest.
0: Czyli 10 listopada i 17 listopada to są...
1: To są
0: rozumiem takie po prostu regularne spotkania i tam każdy ma swój temat i 17 listopada to...
1: polską piosenką i tematyka jest różna w zależności od spotkania, tak bym powiedziała. 27 października, 10 listopada. Ogólnie to zapraszam na naszą stronę, już Asia powiedziała rbc.berlin, czytam na nasze sociale. Najlepiej zapisać się do newslettera, ale kalendarz jest dostępny i tam mniej lub bardziej są opisane te wydarzenia już zaplanowane, już przyklepane, te in progress, to też widać, ale też już są, przynajmniej daty można sobie spojrzeć, gdzie można już sobie bukować tą datę dla nas. My chętnie czas organizujemy Państwu, bardzo jesteśmy ku temu skłonni, jak widać, jak słychać.
0: Warto skorzystać. No cóż jeszcze organizujecie, Izabelo droga? No okazuje się, że organizujecie przecież 14 listopada. Aha, nie, dobrze, wiesz co? Jednak nie. 14 listopada zostawmy na za chwilę. To skoro jesteśmy przy muzyce tradycyjnej, to powiedzmy, że tak jak w styczniu tego roku udało nam się zaprosić i zorganizować koncert, występ, potańcówkę, którą grali muzycy z kapeli Do Kapelusza, tak i tym razem się ta sztuka udała i kapela Do Kapelusza przyjeżdża z Radomszczyzny i ze Świętokrzyskiego do Berlina po to, żeby ludzie mogli się bawić, tańczyć oberki, mazurki i polki. Taka sama, ja oczekuję, podejrzewam, że będzie taka sama zabawa jak na początku roku, tylko że jeszcze większa i jeszcze huczniejsza. Czy domyślam się, że już miejsce jest zaklepane, więc powiedz mi proszę, Izabelo, gdzie koncert? O której? Koncert i potańcówka oczywiście. Mhm. Gdzie, o której? No. I powiedzmy, jak długo i jak się przygotować?
1: O, kapela będzie ta sama. Jeżeli ktoś miał okazję być z nami w styczniu, to, a wiem, że parę osób, bo się zapisywali, się pojawi, to kapela Do Kapelusza, czyli świetni chłopacy, mężczyźni, którzy zapewnią nam zabawę i oni się też równie dobrze bawią, więc bawimy się tyle, ile dam radę. Od godziny 17, ile kapela uniesie, tyle uniesie, a powiem szczerze, chłopy są porządne, nie? Tak jak Pan Bóg stworzył, przyprowadził, Oj. Takie religijne, wyjdziemy na religijne bardzo.
0: Ale tak, potrafią tak. Unieść ta muzyka po prostu. Oni dźwigają tę muzykę na ramionach, a ta muzyka wznosi dalej, tak?
1: Tak. Także oni nas zaszczycą i już będziemy wpuszczać od 17 i myślę, że tak do 21 na spokojnie, nie? Ile sił starczy, ale jak się przygotować? To ciekawe pytanie. No ostatnio na potańcówce ja byłam tak bardzo średnio przygotowana, więc ostrzegam wszystkie panie przede wszystkim, że inne panie poubierały się w sukieneczki, spódnice długie, co zdecydowanie polecam, bo myślę, że to wprowadza w pewien nastrój, nie? Taki, ale nie jest to wymogiem żadnym absolutnie, zresztą Berlin jak to Berlin, każdy chodzi jak chce, na szczęście. Ale zachęcam też, nie?
0: No mnie się przypomniało dwóch kolegów, którzy przyszli na jedną z potańcówek, na której byłem, przyszli w koszulach ręcznie haftowanych. Tak też można, drodzy Państwo. I tak w Berlinie też było.
1: Jeśli ktoś posiada, to jest świetny moment na prezentację takiego stroju.
0: Dokładnie. Ja się niezmiernie cieszę i postaram się oczywiście dotrzeć. To jest, no co to jest? To jest tam niecałe 600 kilometrów, także myślę, że się uda.
1: No i na liście jesteś, o ile dobrze pamiętam, więc no cóż.
0: Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Iza, czy to wszystkie? Nie, to nie wszystkie, bo to 11 października, czyli pojutrze, w niedzielę o 17.
1: Tak, to już właśnie ten weekend z czerwonym balonikiem. Polecam od rana do wieczora w sobotę tak. I w niedzielę, jeśli chcecie, zapraszam.
0: Miejsce podaliśmy, tak?
1: Nie podaliśmy.
0: No to podajmy.
1: Kubis, czyli stowarzyszenie, które nam udostępnia salę i to jest w okolicach Weissensee.
0: Nazwa ulicy mamy? Dobrze, to za chwilę będziemy mieli nazwę ulicy.
1: Na stronie internetowej są wszystkie dane podane. To wybaczcie, że nie pamiętam, te sale są w różnych miejscach. To jest Bernkastler Strasse 78, 13088 Berlin. To jest na kodzie 13088.
0: 13088 przy Weissensee. Dobrze. No i już myślałem, że może to już wszystko, ale nie, bo przecież jeszcze, jeżeli słucha nas młodzież, i to już taka młodzież, którą wyście ageistowsko zaklasyfikowali, tak, że ja się już do niej nie zaliczam, to...
1: U nas panuje, wybacz, ja się dopiero uświadamiam, jak starszą panią jestem, jak ty porównałeś mnie dzisiaj do swojej mamy, a ja mówiłam na ciebie dzieciu, jak przyszedłeś w sprawie potańcówki, więc jesteśmy kwita. Dzieciaczki chciały, dzieciaczkom trzeba zorganizować.
0: No więc teraz dzieciaczki, ale młodzież przede wszystkim, młodzież do roku 25 życia, zainteresowana muzyką i dyskusją na temat muzyki, może się czuć zaproszona na...
1: Na panele dyskusyjne, czyli rozmowy bez granic. Tu tylko dodam, że to jest taki mój lekki konik, bo udało mi się szczęśliwie skończyć filozofię i bardzo brakowało mi tego typu formatów, więc wymyśliłam sobie ten format i to będą 3 panele do końca tego roku. 14 listopada będzie dotyczył, tak jak powiedziałeś, muzyki. Na panelu mamy już potwierdzone Jacka Śleskiego, mamy Kasię Kolczyńską, psychoterapeutkę, która będzie nam towarzyszyć na każdym panelu, bo to bardzo jest ciekawa postać i ciekawy punkt widzenia. Kto tam jeszcze jest? Już zapomniałam. Aha, Wojtek Zawadzki, nasz tutaj polonijny grajek, który recytuje z pamięci.

0: wolną dyskotekę.
1: No właśnie, no bo dyskusja dyskusją, Paweł, ale przecież nie samą dyskusją człowiek żyje, trzeba też i potańczyć, prawda?
0: W odpowiedzi na panel, na wypowiedzi panów troszkę starszych niż 25 lat, publiczność, mam nadzieję, będzie panować nad konsoletą i będzie nam puszczać swoją muzykę, więc chętnie posłuchamy.
1: No, tak się zastanowiłem nad tym twoim puszczać muzykę i przypomniało mi się, zastanowiłem się nad tym, to jest akurat takie słowo, co do którego mnie strofowano na temat użycia go, ale nic straconego, bo zawsze można się zaopatrzyć w lekturę, taką jak ja się zaopatrzyłem ostatnio, będąc w Warszawie właśnie w antykwariacie. Mianowicie rzucił mi się w oczy tytuł, teraz mam go u siebie na półce, Poradnik prezentera dyskoteki. Także będzie można prezentować też muzykę na tej dyskotece.
0: Prezentować. Muzyki się nie puszcza. Okay.
1: Podobno muzyki się nie puszcza. Wciąż,
0: bo już się bałam, że bardzo w złą stronę znaczeniową pójdziemy z tym słowem. Ale pomyślałam, że bańki mydlane też jednak chyba puszcza, nie produkuje, nie prezentuje.
1: Możesz prezentować bańki mydlane. Myślę, że niektórzy nawet tak zarabiają. Dobrze, pożartowaliśmy. Udało nam się całą listę wydarzeń przyrządzić, a w zasadzie Stowarzyszeniu Klub Czerwonego Balonika.
0: To nie wszystko, Karol, ale nie wiem, jak mamy czas.
1: To nie wszystko. Dobrze.
0: No nie, bo jeszcze te dziady. O dziadach chyba nie mówiliśmy, prawda?
1: A dziady, no ja właśnie o dziadach chciałem, ale czyli to jest to samo, co 17, te pieśni, tak?
0: Nie.
1: Dobrze, to powiedzmy jeszcze koniecznie o dziadach, skoro tak, bo było rekwiem, to i dziady.
0: Dobrze. No dziady, robiłyśmy też w zeszłym roku dziady, teraz będą troszeczkę rozbudowane, też w ramach minigrantów, które otrzymałyśmy. I będą misy i gongi, będą nawiązania, będzie prawdopodobnie fragmenty dziadów tych takich mickiewiczowskich, czytane fragmentami, może nie będę wszystkiego zdradzać. Trochę będziemy śpiewać, troszkę będziemy słuchać właśnie mis gongów. Może pojawią się jakieś ciekawe postaci na sali. W każdym razie zapraszamy. Będzie na pewno fajnie. Kluby Polskich Nieudaczników, 7 listopada, godzina 18. A miejsc, muszę powiedzieć szczerze, prawie nie ma, bo mamy dosyć dużą delegację odwiedzinową. Zaprzyjaźniona nasza oświata nam przyprowadza dzieciaczki, młodzież i gości i też serdecznie już ich witamy z góry.
1: Czy są ograniczenia, ograniczenia ilościowe są, ale czy są ograniczenia
0: wiekowe? Tym razem nie.
1: Czy są ograniczenia językowe?
0: Całe z tych wydarzeń, wszystkie, które planujemy, jako że jesteśmy początkującym stowarzyszeniem, proszę wybaczyć, pierwsze nasze projekty są absolutnie w języku polskim i na polonijnych bywalców skierowane, więc będą w języku polskim. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie i będzie potrzeba wytłumaczenia z grubsza gdzieś w wolnej chwili, wszystko się da i nie ma ograniczeń tego typu, ale po polsku prowadzenia.
1: I to jest, ile my tych wydarzeń mamy naliczone? Raz, dwa, trzy, cztery,
0: 19
1: pięć,
0: terminów z Kokopolu, 2 terminy z minigrantu. 8. Do końca roku.
1: 19, a my tylko 8 wymieniliśmy. No dobrze, chyba będziemy musieli
0: porozmawiać. Powtarzalne formaty, tak? Zapraszam do kalendarza.
1: Bardzo się cieszę, że tak dużo się dzieje w Berlinie, w mieście, w którym według różnych szacunków może być około 100 tysięcy Polaków. Taka oferta kulturalna. No właśnie, to jest ten problem, jak liczyć, prawda? Kto tam jest, kto tam jest legalny, kto jest zameldowany, ale go tam nie ma, a kto nie jest zameldowany, ale tam jest, ale czy jak ktoś tam jest tylko 4 dni w tygodniu, to czy jest, czy go nie ma? Trudne
0: tak,
1: jest to, ale...
0: miasto, to ciężko tak, rzeczywiście.
1: Ale Polaków jest dużo. Tak, powiedzmy sobie, dużo. Proszę Państwa, no 100 tysięcy to już jest tak na miasto. W mojej głowie pomorskiej jest to nawet sporo. No? 100 tysięcy to nawet jak na miasteczko, miasto to już jest sporo. Więc cieszymy się, że jest taka duża oferta i to tylko od Was. Kawał dobrej roboty. I Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy na

0: którymś z tych wydarzeń. Ja z organizatorkami to na pewno, bo ja sobie nie odpuszczę, ale mam nadzieję, że też i ze słuchaczami się tam zobaczymy. A skoro już o słuchaczach i słuchaczkach naturalnie, to zapraszam na stronę Stowarzyszenia Czerwony Klub Czerwonego Balonika i zapraszamy też do kontaktu z naszą redakcją fala@radiodarmstadt.de fala@radiodarmstadt.de. Można też do nas dzwonić w trakcie audycji na żywo. Numer znajdą Państwo na stronie www.radiodarmstadt.de, a oprócz tego na Facebooku znaleźć można informacje na temat bieżących audycji. Nie tylko ja się staram, ale też i wszyscy koledzy i koleżanki się starają wrzucać te wydarzenia na media społecznościowe. Facebook jest aktualnie naszym takim domyślnym medium, więc można też i na tym Facebooku się do nas zgłaszać, odzywać. Ja mam taką możliwość, żeby odbierać informacje i wiadomości od słuchaczy właśnie przez ten kanał. Także zapraszamy. Jesteśmy dla was, drodzy słuchacze. Podobnie jak Iza ze swoją wspaniałą organizacją robi te rzeczy dla was, dla tych osób, które chcą przyjść, dla Polaków mieszkających w Niemczech. Tak samo i my z naszymi audycjami jesteśmy tutaj dla was po to, żeby wam o tym opowiedzieć, po to, żeby pozwolić innym osobom opowiedzieć o tym, co się dzieje, po to, żeby dać wam głos, kiedy wy coś robicie, albo czegoś doświadczacie, albo uważacie, że coś jest ważne, po to, żeby dotrzeć do was z muzyką i myślę, że jest to bardzo ważne, więc dbajmy o siebie nawzajem, dlatego, że takie niekomercyjne radio, które dociera do was po to, żeby dotrzeć do was, bez reklam, bez zarabiania na sobie. To jest w dzisiejszych czasach coraz większa rzadkość, szczególnie w dobie likwidacji jedynego finansowanego z funduszy rządowych radia po polsku, Radio Kosmo. Teraz jesteśmy jedyną rozgłośnią na falach radiowych, która nadaje w Niemczech po polsku. Więc cieszymy się, że jesteśmy dla was i cieszymy się, że wy jesteście i że mamy takie wspaniałe wydarzenia, jak te zaprezentowane przed chwilą i przez Asię Kordylewicz i przez Izę Obłaczyńską ze Stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika z Berlina. My się będziemy już z Izą żegnać. Izo, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś dla nas czas. Bardzo ci dziękuję za to, że znajdujesz czas na i ty, i twoje wspaniałe wolontariuszki na organizowanie tych wszystkich wspaniałych przedsięwzięć. I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Karol, ja jeszcze tylko dzięki tym dziewczynom ze stowarzyszenia w ogóle istniejemy, więc przekazuję tutaj serdeczne pozdrowienie. Wiem, że słuchają, chcą już się uczyć tej piosenki, którą puściłeś, więc wszystko działa.
0: Czemu tak rychło, pani prezes?
1: Tak, dokładnie. Dobrze. Bardzo. My lubimy tak sobie pobiadolić.
0: To jest właśnie, bo jakie to jest wspaniale i pięknie polskie, prawda?
1: Tak, doskonale.
0: Ale lubimy też wracać tam, gdzie byliśmy i za chwilę usłyszymy ten utwór w wersji coverowej. My dziękujemy już Izie Obłaczyńskiej z Stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo, Iza, za twój czas i dobrego wieczoru.
1: Do usłyszenia, dziękuję, pa, pa.

No właśnie, lubię wracać tam, gdzie byłem. To był oczywiście, jak można było usłyszeć, cover, a zagrał zespół Meatballs, Adam Leśniewicz, wokal, bas, Mikołaj Tomczak, gitara, wokal, Jędrzej Cypriański, perkusja, Franciszek Stypik, gitara. Trochę inna wersja Wodeckiego i Młynarskiego, tekst Młynarskiego, a kompozycja Zbigniewa Wodeckiego oczywiście. Są takie miejsca, do których chętnie wracamy i myślę, że każdy z nas takie ma i okazuje się, że i w Berlinie są takie miejsca. Przed nami kolejny utwór. Tym razem będzie nam towarzyszył Gienek Loska Band i jego utwór pod tytułem Jak cię widzą, tak cię piszą.

A zupełnie nie w naszej wyobraźni, ale w naszych uszach zabrzmiał Gienek Loska Band i bardzo jestem z tego powodu rad. Drodzy słuchacze, wiadomość do nas dotarła od Joanny Duda-Murowski, reżyserki, poetki, która zaprasza serdecznie we współpracy z Jugendbibliothekscentrum w Essen Schönebeck na spektakl teatru Poezjada Rozmowy przypadkowe. Reżyseria Joanna Duda-Murowski, wystąpią Wioletta Galina, Robert Mroczyński, Grażyna Kubiczek, technik dźwięk Sławomir Olszamowski, światło Christian Murowski, aż przed spektaklem muzyczna niespodzianka w wykonaniu Andrzeja Kulika. Miejsce to Internationale Bibliothek am Gustav Heinemann Jugendbibliothekscentrum przy Gustav Heinemann Platz 145309 w Essen. 13 listopada w piątek o godzinie 17:30. Teatr Poezjada zaprasza. Rozmowy przypadkowe. Kolejny utwór, który mam dzisiaj dla Państwa przygotowany, to będzie utwór z płyty, którą mam tutaj przed sobą, o której już wspominałem na początku naszej audycji. Polska muzyka pop alternatywny. I będzie to utwór Ralfa Kamińskiego pod tytułem Kosmiczne energie. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy zna ten utwór i mam nadzieję, że tak jak w 2019 roku się ukazał, tak nadal porusza struny czułe w miłośnikach muzyki. Ralf Kamiński, Kosmiczne energie, już teraz w Radiu Darmstadt. To nie były kosmiczne energie, to były jakieś inne energie, które nam się tutaj wkradły. Kosmiczne energie. O, to brzmi jak kosmiczne energie.

0: skończył się utwór Ralfa Kamińskiego pod tytułem Kosmiczne energie, a my rzutem na taśmę, udało mi się, kombinowałem jak to zrobić, udało mi się. Mamy jeszcze jedną, ostatnią już dzisiaj pod sam wieczór rozmowę międzyludzką.
1: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt. A z nami na łączach jest Michał Sołśnia z kapeli Do Kapelusza, która to kapela już w najbliższą niedzielę, no dokładnie za dwie doby, będzie zagrzewać do tańca, grać wspaniałą tradycyjną muzykę w samym Berlinie i polska publiczność będzie się do niej bawić. Dobry wieczór, Michale.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór. Strasznie się cieszę, że udało się do ciebie dodzwonić w taki spontaniczny sposób, bo ja się nie zapowiadałem. Michał też jest wyrwany zupełnie, jak to się po niemiecku mówi, na złej nodze, tak? Złapany w połowie drogi. Kto wie, może akurat w połowie drogi do kuchni i chciał sobie zaparzyć herbatę. Ja go tutaj nagle dopadłem i go poprosiłem serdecznie, żeby zaprosił słuchaczy na wydarzenie, które będzie już pojutrze, czyli na potańcówkę. Michale.
2: Jasne. Bardzo chętnie, akurat w dobrym momencie zadzwoniłeś, mam chwilę oddechu i korzystając z okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na potańcówkę z kapelą Do Kapelusza. W wyjątkowym o tyle składzie, bo czteroosobowym, zazwyczaj gramy we trzech, więc będą troje skrzypiec i perkusjonalia, bęben obręczowy i baraban. Będziemy grać muzykę tradycyjną głównie z rejonu Radomszczyzny i Kielecczyzny, ale też myślę, że zawędrujemy na chwilę może w Lubelszczyznę, może na Kujawy. Także liczymy na odzew i super zabawę. Oczywiście zapraszamy do tańca, bo taką muzykę prezentujemy, taką formułę preferujemy, gramy oberki transowe i skoczne polki.
0: Michale, powiedz, czy ty słuchałeś przed chwilą naszej rozmowy z Izą?
2: Nie słuchałeś.
0: Ach, to ciekawe, bo myślałem się, że nie słuchałeś, a jednak powiedziałeś, że prezentujecie muzykę, czyli mieliśmy taką krótką rozmowę, wymianę zdań z Izą na temat tego, czy się muzykę puszcza, czy się ją prezentuje, a jak się ją gra, no to wtedy tym bardziej się ją prezentuje. Bardzo pięknie powiedziane i też zgodnie z prawdą.
2: Naturalne takie.
0: Jeżeli z Kujaw, to znaczy, że będą jakieś kujawiaki?
2: Można się tego spodziewać.
0: Można.
2: Zwykle gramy, mamy w repertuarze takie melodie, taką melodię, więc tak, bardzo lubimy kujawiaki i właśnie w kontrze jeszcze i dla odpoczynku nas i tancerzy także po szalonych oberkach lubimy zagrać kujawiaka.
0: Tak, no kujawiaki rzeczywiście są piękne, potrafią być przepiękne i dostojne, ale tak się jakoś składa, że ze wszystkich tych tańców z reguły kujawiaki najmniej wiadomo jak tańczyć. Mówię też o sobie z pozycji laika. Myślę sobie, gdzieś jest taka trudność w tym pięknym, szlachetnym tańcu, że nie wchodzi tak łatwo jak oberek, bo z oberkiem może tak być, drodzy państwo, drodzy słuchacze, że wejdziecie tam do sali, posłuchacie chwilę, ktoś was wyrwie do tańca i po prostu sami się zorientujecie, że tańczycie. To jest niesamowite, że ten taniec obracany, ten oberek potrafi tak porwać. No i mówiłeś jeszcze, że te oberki jakie są?
2: Transowe.
0: Transowe, no właśnie, transowe myślę,
2: dzikie,
0: że to jest...
2: szalone.
0: Dzikie i szalone, ale transowe myślę, że ten trans w Berlinie to jest dokładnie to, co to miasto jest w stanie przyjąć w dużych ilościach, a ponieważ ja miałem przyjemność widzieć kapelę do kapelusza w akcji, to ja wiem, że nie zabraknie tych dużych ilości. A czy zdradziłbyś jeszcze, jak będzie wyglądała taka gra na troje skrzypiec? Czy wy się będziecie wymieniać, czy dzięki temu, no właśnie, co można dzięki temu osiągnąć? To, bardzo jestem ciekaw właśnie, jak to wyniknie? Czy będzie jakaś wspólna linia melodyczna, z której co jakiś czas się ktoś wyłamuje? Jeśli te moje pytania nie mają sensu, to wybacz, ja nie jestem wykształconym muzykiem, nie, ale tak gdzieś mnie to tak zastanawia. Jak to będzie na trzy skrzypce, na troje skrzypiec?
2: Nie, to jest dobre pytanie. Podstawowe założenie takiego składu, to myślę, że jest dla nas, to jest takie, że jedne skrzypce sekundują, czyli basują razem z bębnem, robią za sekcję rytmiczną, natomiast dwoje pozostałych skrzypiec bawi się melodią, że tak powiem.
0: To trochę jak w muzyce popowej mamy gitarę rytmiczną i...
2: No tak, tak. Mhm. Można to tak przełożyć, porównać. No, niejako no, każdy instrument, powiedzmy, może mieć swoją funkcję. Te dwa główne, dwie pary skrzypiec to się wymieniają tym pierwszeństwem w czasie gry. Różnie to bywa, ale być może wszyscy troje będą grali też jedną melodię, bez sekundu. Nie musi to być sekund. No, ogólnie rzecz biorąc, bawimy się muzyką, podchodzimy w dosyć swobodny sposób do tego naszego grania, dajemy z siebie wszystko, całe serducho, improwizujemy, więc sami nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało.
0: Ja już się trochę rozmarzyłem.
2: Podstawą jest bas, i dwa melodyczne instrumenty, no i sekcja, właśnie basy, sekund na skrzypcach i bęben.
0: Można się trochę rozmarzyć na myśl o tych skrzypcach, które będą się wymieniać, to te improwizowane trele, one potrafią trwać długo i ten trans też może trwać długo, bo no, w radiowym kontekście, czy w kontekście utworów, które można zakupić na płytach, czy na Spotify'u ich posłuchać, one jednak mają taką formę przyciętą. Tam 2-3-4 minutki, prawda? To jest taka piosenka, że ona tu jest odtąd dotąd i jest koniec i tu mniej więcej wszyscy wiemy, jakie te piosenki mają formy, czy utwory. Natomiast taka żywa muzyka improwizowana w trakcie, kiedy tam jeszcze sala tańczy, kiedy muzycy na bieżąco mogą się tą nawzajem inspirować, wymieniać, to potrafi się ciągnąć w rozkoszne dziesiątki minut momentami.
2: Zgadza się.
0: Co oczywiście jest też bardzo wyczerpujące dla muzyków, więc też to nie jest tutaj presja oczywiście, tak? To nie jest tak, że ja oczekuję, że będziecie tam grać w nieskończoność, bo wszystko co dobre musi się też kiedyś skończyć, żeby mieć miejsce, żeby zrobić miejsce na coś, na następne piękno, ale właśnie takie dłuższe formy, one są chyba cechą takich koncertów na żywo, czy takich potańcówek, właśnie specjalnie używam słowa potańcówka, bo koncert polega na tym, że wy gracie, a publiczność pasywnie odbiera, siedzi w bezruchu i najlepiej wam nie przeszkadza, prawda? A potańcówka to jest jednak żywioł, w którym wszyscy stanowią jego część.
2: No zgadza się, tak, masz rację. No zachęcamy do tańca, oczekujemy tego. Podczas takiej sytuacji taniec i muzykanci na żywo w jednym miejscu, czasami zdarzają się takie magiczne wręcz sytuacje, jak się czuje tancerza także, bądź tancerz czuje muzykantów. Można dosłownie wejść niemalże w interakcję tam też z muzykantem. Natomiast jeśli chodzi o długość, tak, to też jest cecha charakterystyczna no, muzyki oberkowej, wiejskiej muzyki oberkowej, szczególnie tej z Radomszczyzny, z Kielecczyzny, że tak te oberki bywały długie. No, jak do tej pory to raczej zdarzało nam się, że tancerzy nas prosili, żebyśmy już przestali grać.
0: I tu zakończymy. I właśnie w tym momencie też będę cię musiał o to poprosić, żebyśmy mieli miejsce na potańcówkę, która już w niedzielę 11 października o godzinie 17 przy Bernkastellerstrasse 78 13088 w Berlinie, już w tę niedzielę. A naszym gościem był Michał Sołśnia, kapela do kapelusza. Michale, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I pozdrawiam serdecznie.
2: Do usłyszenia. Cześć.
0: Miałem okazję zaobserwować. Co chwilę.
3: Radio Darmstadt.
4: W ogrodzie
3: Radadadadada.
0: Tak oto skończyła się nasza dwugodzinna audycja w Radiu Darmstadt. Jest godzina 21. Słuchają Państwo Radio Darmstadt na 103,4 MHz. W zasadzie to już nie, na DAB+ i na www.radiodarmstadt.de. Do usłyszenia.

0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Schönen guten Abend, es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder nicht mehr auf DAB Plus. Da können Sie uns immer noch hören oder natürlich auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Wir werden uns auf Polnisch unterhalten, wir werden polnische Musik präsentieren. Also wenn Sie diese schöne Sprache lernen, beherrscht haben, gerne hören, bleiben Sie bitte mit uns.
0: Radio Darmstadt. Da.
1: Dobry wieczór. Minęła godzina 19:01. U nas w studiu numer 3 na Steubenplatz 12. Ja się nazywam Karol Igor Prabucki, a dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska Fala. Będziemy prezentować oczywiście polską muzykę, głównie polską muzykę i taką, która ma z polskością coś wspólnego. Będziemy mieli dzisiaj również gości na rozmowę, z którymi gościnie, może bardziej, na rozmowy, z którymi zapraszam serdecznie, a rozpoczniemy taką oto propozycją muzyczną.
2: Nie przeczytasz o tym w książkach ani w prasie. Twa przedziwna zdolność, wieczorami gubisz zasięg. Mnie to nie dotyczy, trzymaj się więc na smyczy. Moje serce ciebie nie chce,

jesteśmy. Mam nadzieję, że propozycja muzyczna się podobała. To była Ola Góralska i jej Król, singiel Król, który od niedawna jest dla nas dostępny. Singiel, który no, ma miesiąc z kawałeczkiem, więc jeśli chodzi o częstotliwość moich audycji, to świeżynka, drodzy słuchacze i słuchaczki. A teraz z kolei, skoro była świeżynka, to przepleciemy ją czymś, co zdążyło już dojrzeć, chociaż jest to muzyka nie stara, raczej nowsza, muzyka ze zbioru polskiej muzyki popu alternatywnego. Mam w swoich rękach taką płytkę, którą, prawdę mówiąc, z dużą przyjemnością dotykam i jest utwór, który na tej płycie darzę dużym... Jest kilka utworów, które darzę dużą stymą albo sentymentem. Jeden z nich to jest jednak Daria Zawiałow i Malinowy chruśniak, który właśnie teraz usłyszycie. I przypominam jeszcze, że na Facebooku jest wydarzenie, w którym można sobie zobaczyć wszystkie tytuły piosenek w razie, gdyby komuś któraś umknęła. Wystarczy poszukać Darmstadzkiej fali.

utwór, w którym Marek Grechuta śpiewa o malinowym chruśniaku, do którego oczywiście Daria Zawiałów się tu odnosi i też wciąga nas w ten malinowy chruśniak. Ma się wrażenie, że się z tym lepkim i słodkim sokiem muzyki obklejonym, a przynajmniej palce i usta i z Darią Zawiałów też tak właśnie jest. Dlatego bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. Tak jak mówiłem, wrzucam systematycznie tytuły utworów na wydarzenie na Facebooku, żeby można je sobie było potem sprawdzić, jeżeli któraś z nowości jest dla naszego słuchacza czy słuchaczki rzeczywiście nowa. Ja często mówię, że wyobrażam sobie, że ktoś przypadkiem nas włącza, przejeżdżając obok Darmstadt przez Weiterstadt, wiedzie duża autostrada, bardzo szeroka, którą jedzie dużo transportu i czasem sobie wyobrażam, że ktoś tak zupełnie przypadkiem przełączy stację i to coś po polsku. Ale przecież to nie jest jedyny środek transportu i dlatego dzisiaj ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy jechali dzisiaj pociągiem Nita i Vars.

Więc znowu wracamy do klasyków, bo przecież ten taki rytm pociągowy, on nie tylko Nitę fascynował. Wszyscy uczyliśmy się wierszyka o lokomotywie, a kto wie, ilu jeszcze artystów napisało jakiś swój hit, siedząc właśnie w pociągu. To była Nita, mam nadzieję, że jest wam znana ta artystka. To jest jej pierwszy singiel z debiutanckiej płyty z lutego 2023, wydany nakładem wytwórni Kajax. 3,5 roku temu to dla mnie cały czas jakby nowe, a przynajmniej ja za każdym razem, kiedy sięgam po ten utwór, to czuję, że jest dla mnie cały czas świeży. A jeśli rytm, a jeśli właśnie ta fascynacja rytmem i rodzaj melorecytacji, to muszę po prostu sięgnąć po Łonę i Webera. Dużo Nita się odnosiła do toposu, do tego, że tu jest takie miejsce właśnie, a nie inne. I o tym też opowiada Łona. No i Weber, bo Weber pisze muzykę, czy pisał muzykę do utworów Łony, ale przecież muzyka też opowiada. Łona i Weber, gdzie tak pięknie?

zmiany. Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby, czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab. Co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w

dał jakąś obejść, bo on nie plótł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawę, jakie bym wzniecił w moim życiu w Szabym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł

Tak ochoczo już zaczęli przypuszczać, że zastygają nieruch o mózg, gdyby na usta, gdzie dwóch Polaków, trzy poglądy, a włos jeden. Idzie logo na cztery, pięć, sześć, siedem. Czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miało się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć,

No właśnie, cały kraj zamknięty w gdyby. Z tym gdybaniem rzeczywiście coś mamy, prawda? A do tego jeszcze ta gra słów, bo przecież nie w gdyby, a w dyby się zamykało. Dobrze, może ja się zamknę, żeby nie psuć wszystkim frajdy z rozpracowywania wszystkich tekstów Łony, bo one niczym cebula, warstwy mają. Kto oglądał Shreka, ten zrozumie nawiązania, a kto nie oglądał, ten też zrozumie, bo wszyscy mieliśmy kiedyś cebulę w ręku. Dobrze, Karol, kolejna piosenka. W zasadzie nie piosenka, to będzie utwór. Utwór nie byle jaki, pod tytułem Ugly Beauty. I będzie to utwór jazzowy. Będzie to utwór jazzowy z albumu Michał Urbaniak Enjoy. Jest to utwór, jest to album, który narodził się dzięki rozmowom o muzyce z Michałem Urbaniakiem. Prace nad nim rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku. Niestety do ostatnich dni kontakt z Michałem Urbańskim, autorów tej właśnie płyty, trwał, ale sam Michał Urbaniak nie doczekał jej wydania. Jest to album Tribute, który ma oddawać energię taneczną i jazz takim, jakim widział go Michał Urbaniak właśnie. Najważniejszy jest rytm. Jazz jest muzyką rytmiczną. Jazz i hip-hop mają te same źródła, piszą autorzy na stronie. Jazz pierwotnie był muzyką przeznaczoną do tańca i dla poprzedniego pokolenia był, czy dla poprzednich pokoleń był jak pop. Współcześnie był muzyką przeznaczoną do tańca. Nie bójcie się żyć ani słuchać jazzu. To wszystko ma być przyjemnością i radością, powiedział Michał Urbaniak. Z dwóch powodów chciałem przytoczyć ten fragment. Pierwszy jest taki, że mówimy o muzyce, a czasami przyjemnie i dobrze jest porozmawiać o muzyce w ramach, bo ja wiem, panelu dyskusyjnego. Może pojawi się dzisiaj taki temat. Warto jest patrzeć na muzykę ponadgeneracyjnie. A utwór pod tytułem Ugly Beauty, no cóż, bo dotkniemy też takiej muzyki, którą ja osobiście uważam za niezwykle piękną, co tak oczywiste nie jest. Nie pokażę jej Państwu, nie zaprezentuję jej Państwu, bo to trzeba będzie chyba na żywo na koncert się wybrać. Jaki koncert, z kim, dlaczego, kto ją śpiewa, mam nadzieję, że tego się dowiemy za niedługo. A teraz 2 minuty jazzu, proszę Państwa.

0: No właśnie, to była muzyka rzeczywiście trochę taneczna. Na początku to Ugly Beauty nas sprowadziło do innego wymiaru słuchania muzyki, a potem się rozkręciło, to ta druga część to już była Papaya w wersji zremiksowanej przez DJ-a Eproma. Jazz nie jedno ma imię, drodzy słuchacze i słuchaczki, ale nie o jazzie będziemy rozmawiać, bo mam nadzieję za chwilę połączyć się z naszą gościnią, z Joasią. Zobaczymy, czy nam się uda. Testowaliśmy już dzisiaj możliwość połączenia, także jak się nic nie wydarzy złego, to się nam uda. I przechodzimy do jednego z moich ulubionych segmentów. Zapraszam na rozmowę międzyludzką.
1: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt. Halo, halo, dobry wieczór. Asiu, czy się słyszymy?
2: Dobry wieczór, tak, słyszę dobrze.
0: Dobry wieczór. Rozmawiamy z Joanną Kordylewicz, założycielką grupy Surowica, grupy właśnie muzycznej, śpiewaczej. To za chwilę nam to wyjaśnisz, Asiu, jeśli będziesz taka uprzejma. Ale najpierw mi powiedz, dokąd się dodzwoniliśmy, skąd się łączymy. Ja ze studia przy Steubenplatz 12 w Darmstadt, a ty?
2: A ja z mojego pokoju w Berlinie.
0: No to serdecznie pozdrawiamy cały twój pokój w Berlinie, a niech tam całą ulicę. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas czas, Asiu. Jesteś założycielką Surowicy. Powiedz, czym ta Surowica jest?
2: Surowica to zespół muzyczny, zespół wokalny, składający się aktualnie z 4 kobiet, i wykonujemy tradycyjne pieśni pochodzące z Europy Wschodniej i czasami południowej.
0: No właśnie, czy można was gdzieś usłyszeć? Bo słyszałem, że... Znaczy, nie mam niestety od was żadnego materiału, muszę przyznać. Wydaje mi się, że jeszcze się nie dorobiłyście płyty. Mówię nie dorobiłyście, bo wydaje mi się, że zespół jest głównie żeński. Czy macie też jakiś...

0: rodzynków.
1: Tak, zespół jest aktualnie żeński. Mamy w składzie 4 panie. I faktycznie nie mamy jeszcze na dorobku płyty. Ale kto wie, co się wydarzy w przyszłości.
0: No dobrze, to które panie pozdrawiamy?
1: Pozdrawiamy panią Izę, panią Anię pozdrawiamy, no i panią Julitę pozdrawiamy.
0: Dobrze. Aniu, Izo, Julito, pozdrawiamy serdecznie. Pozwoliłem sobie tak trochę prowokacyjnie wspomnieć o brzydocie w dźwięku. To jest oczywiście prowokacyjne w tym sensie, że ja osobiście uwielbiam muzykę graną i śpiewaną in crudo, czyli w taki sposób, no, można powiedzieć czysty, bez naleciałości, albo właśnie można powiedzieć chropowaty. No, czym cechuje się ta wasza muzyka? Czym się różni, powiedzmy, od chóru, czy od jakiegoś zespołu, który po prostu śpiewa piosenki? Czy ta muzyka, za którą się bierzecie, ona jest w jakimś sensie inna?
1: Tak, i to porównanie, które poczyniłeś, wcale nie jest dalekie od prawdy. Muzyka tradycyjna, śpiew tradycyjny, tak zwany śpiew biały, a w porównaniu do muzyki klasycznej, do śpiewu chóralnego czy operowego, no to troszeczkę tak, jakby porównać dwie figury na przykład Jezusa Chrystusa. Jedna wykonana przez znanego rzeźbiarza z dawnych czasów, która stoi w muzeum albo w jakimś zabytkowym, pięknym kościele, gdzie widać szczegóły, gdzie każdy detal jest dopracowany, a druga figura Chrystusa, która stoi gdzieś na przydrożu, wykonana przez wiejskiego rzeźbiarza. Obie na swój sposób piękne, obie niosą ogromną wartość historyczną i wartość kulturową, ale zupełnie, zupełnie inne.
0: Wspomniałem właśnie, że nie ma płyty waszej i można się zastanowić akurat jeśli chodzi o muzykę tradycyjną, a na pewno jeszcze do niej, nawet jak już skończymy naszą rozmowę, to ja jeszcze do niej będę wracać, bo to jest temat, do którego wracać lubię, ale póki mam cię tutaj ze sobą, to nie mamy teraz żadnego nagrania i co więcej, nie bardzo mamy w ogóle nagrania takich pieśni tradycyjnych, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Właśnie ta tradycja ustna i przekazu w miejscach, w których ta tradycja zachowała ciągłość, sprawia, że jesteśmy w stanie gdzieś tam się dobrać do tych utworów. No ale też piękno takiej muzyki jest w tym, że doświadcza się jej właśnie na żywo, właśnie nie przy pomocy sprzętu, właśnie nie przy pomocy najlepszych słuchawek, najlepszego sprzętu, tylko właśnie na żywo. No i a propos tego na żywo, to chciałem spytać, kiedy najbliższy koncert?
1: To bardzo dobre pytanie. I muszę powiedzieć, że nie mam przy sobie kalendarza, więc co do dnia nie mogę powiedzieć.
0: No to, natomiast, to umówmy się tak, że ja potem spytam Iza, jeszcze Izę.
1: Tak, Iza mnie teraz, ona będzie mnie biła za to. Nie, to nie jest prawda. 7 listopada będziemy organizować Dziady w Klubie Polskich Nieudaczników w Berlinie i tam będziemy też śpiewać.
0: O, Dziady. To jest mój szczery zachwyt w tym momencie, bo ja nie byłem przygotowany, nic, nie było żadnej ustawki, drodzy słuchacze. Ja też będę nerwowo za chwilę zerkał na swój kalendarz, czy dam radę dotrzeć. Wspaniale, bardzo się cieszę. Czyli 7 listopada w Klubie Polskich Nieudaczników, to miejsce naprawdę się tak nazywa, przy ulicy Ackerstrasse w Berlinie, w centrum, będzie można grupę śpiewaczą Surowica usłyszeć. Asiu, a powiedz mi, to będzie takie może prowokacyjne pytanie, czy myślisz, że lepiej jest wysłać dzieci na RPG, czy dać im na narkotyki?
1: Dziękuję za to pytanie. No ja polecam osobiście RPG.
0: No ale mówimy, przepraszam, bo mówimy o Berlinie, więc trzeba się zastanowić, która z tych rzeczy jest tam lepiej dostępna.
1: Tak, to prawda. No, jako że pieniądze są dość ograniczone u każdego z nas, niezależnie od tego, ile tych pieniędzy ma, a zarówno RPG, jak i narkotyki to są takie kwestie, które pożerają ogromne ilości pieniędzy, to niestety trzeba się faktycznie zdecydować. Ja wybrałam się na RPG, co również i Państwu polecam.
0: Dobrze, RPG, bo do tego się odnosimy. Osoby, to myślę, że to zależy od bańki, w której się funkcjonuje. Można uważać ten skrót za oczywistość, a można nie mieć pojęcia, o czym mowa RPG. To są gry, w których wcielamy się w role. Gry fabularne, role-playing games. A dlaczego o nich mówimy? Dlatego, że no, jeśli się nie mylę, to jutrzejsze wydarzenie pod tytułem Teatr przy stole o godzinę to będziesz musiała mi powiedzieć, ale jutro, 10.10. jest organizowane właśnie przez ciebie i przez organizację, w której jesteś. Więc opowiedz, proszę, skąd się to wzięło, co to jest, czy można przyjść, kto może przyjść i co może nas tam czekać?
1: Tak, nasze stowarzyszenie Klub Czerwonego Balonika dzięki uprzejmości stowarzyszenia Kokopol może zaproponować darmowe gry fabularne dla młodzieży od 12 roku życia aż do 25 roku życia. Aktualnie mamy dwie grupy, jedną dla młodszych uczestników, gdzie bawimy się w improwizację, gdzie staramy się też język polski troszeczkę polepszać, dlatego że wiadomo, że młodzi ludzie, którzy urodzili się już w Niemczech albo przyjechali tutaj jako małe dzieci, czasami ten język polski bywa problematyczny i w taki właśnie sposób chcemy pomóc młodym ludziom albo oswajać się z językiem polskim, albo po prostu stworzyć miejsce, gdzie będą mogli w taki bardzo naturalny sposób, ale jednak rozwijający w języku polskim się komunikować. I to jest właśnie ten cel, który nam przyświeca.
0: Rozumiem, że w Klubie Polskich Nieudaczników, tak? O której?
1: Nie, to nie jest w Klubie Polskich Nieudaczników.
0: Po prostu, zanim się utrwali. Tak.
1: To jest w sali przy Cauer, Strasse 35 i tam będziemy jutro od godziny 10.30. Natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że są miejsca ograniczone, więc jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę dołączyć, to jest taka możliwość, ale trzeba zgłosić się mailowo.
0: Dobrze, a jakby ktoś nie miał głowy do tych wszystkich, ale powtórzymy za chwilę adres i godzinę, ale jakby ktoś nie miał głowy do zapamiętywania adresów, bo jest już z generacji Z i telefon pamięta za niego wszystko, to gdzie sobie może najłatwiej wygooglać nas, czy na stronie stowarzyszenia?
1: Jak najbardziej oczywiście na stronie stowarzyszenia oraz na Facebooku są wszystkie informacje.
0: A strona stowarzyszenia brzmi, nazywa się?
1: Stowarzyszenie nazywa się Rocha Balonchen Club albo Klub Czerwonego Balonika. I jeżeli chodzi o stronę internetową, to oczywiście mamy i ona brzmi rbt.berlin.
0: Dobrze. A adres to?
1: rbc.berlin. Aha, adres wcześniejszych zajęć. Cała Strasse 35.
0: A jak ktoś jest nie do końca niemieckojęzyczny, to jak to się pisze?
1: Nie, zajęcia odbywają się. Aha, zajęcia odbywają się po polsku, a pisze się to przez C właśnie. C A U E R Strasse 35
0: o godzinie 10.30.
1: Od godziny 10.30, ale powtarzam, obowiązują zapisy,
0: oczywiście. Dobrze, okazuje się, że jak się pogrzebie, to nawet... Cóż znaczy nawet? No dobrze, w Berlinie dużo się dzieje, jest to duże miasto i na całe szczęście są tam takie osoby jak ty. Ach, żeby tylko tak móc wiedzieć o wszystkim naraz, prawda? Na pewno dzieje się tyle rzeczy, ale żeby się dowiedzieć, że akurat jest tam gdzieś coś dla nas, to by było wspaniałe. Asiu, powiedziałaś o tym, że istnieje takie właśnie stowarzyszenie Rote Ballonschen e.V. To stowarzyszenie zajmuje się taką działalnością kulturalną, muzyczną, edukacyjną jaką?
1: Wszystko, co już wymieniłeś. Zajmujemy się kulturą, zajmujemy się promowaniem języka polskiego, zajmujemy się sztuką, muzyką. Wszystko to, co w jakiś sposób uderza w nasze serduszka, jak najbardziej ma tam miejsce.
0: Asiu, w takim razie nie pozostaje mi chyba nic innego, jak zadzwonić do pani prezes tego stowarzyszenia, jak już je tak ładnie zareklamowałaś. Kto wie, może są tam jeszcze jakieś wydarzenia, o których nie powiedzieliśmy i może to jest właśnie ta pora. Ja liczę na to, że jeszcze się coś znajdzie nawet w ten weekend. Myślisz, że są na to szanse?
1: Myślę, że są bardzo duże szanse, ale nie będę zdradzać, niech to powinna.
0: Dobrze, to w takim razie bardzo ci, Asiu, dziękuję, życzę ci dobrego wieczoru, a my usłyszymy teraz utwór w teatrze Dariusza Wódkowskiego, troszeczkę w temacie, a troszeczkę w teatrze. Do usłyszenia.

To był Dariusz Wódkowski, za nami rozmowa z Joanną Kordylewicz, założycielką grupy muzycznej Surowica, organizatorki wydarzenia Teatr przy Stole z RPG-ami, a także słyszałem, że z pizzą, które już jutro o 10.30 można znaleźć te informacje na stronie stowarzyszenia, można się zapisać, można przyjść, pograć w RPG. No powiem wam, że gdybym ja o tym wiedział wcześniej, albo gdyby takie rzeczy działy się wcześniej, to chodziłbym regularnie. Nie wiem, co mój... chciałem zrobić sobie wymówkę szefem, ale przecież szef nie ma do mnie pretensji o to, co robię w sobotę. No to może w takim razie trzeba się wybrać. Ale na pewno ostrzę sobie zęby na dziady, jeszcze o tych dziadach dzisiaj porozmawiamy. A zanim dziady, no to umówmy się, że jest pora na odrobinę muzyki.

Tak, tak. Czasem trudno się przyznać, prawda? Ale Franiu Mucha nie ma z tym zupełnie problemu, tak jak obywatel GC niegdyś, a teraz Franiu Mucha. Franiu Mucha na płycie, która nosi tytuł Polskie Emo Kontra. Muzyka popularna, wydana w styczniu tego roku i wydana przez S7 Records, albo S7 Records, przepraszam najmocniej, jeżeli tutaj uchybiłem. Franiu Mucha jest wykonawcą, natomiast śpiewa Mikołaj Gawron, gitara i wokal. Autor słów to oczywiście Grzegorz Ciechowski, ale to nie jest jedyny utwór, który teraz usłyszymy. Ja powoli się zbliżam do tego, żeby dzwonić do naszej kolejnej gościni, a wy trzymajcie się mocno, bo usłyszycie coś, czego się nie spodziewacie. I prawda może was zabolić, ale ja wierzę, że warto rozszerzać czasem horyzonty. Zapraszam.

0: ze specjalną dedykacją dla redaktora Elika Plichty. Eliku, jeśli nas słuchasz, to mnie nie ukamienuj potem. Proszę, ja się jeszcze mogę przydać. Tak, więc to był utwór pod tytułem Co ty mi dasz, tylko że w nieco innym aranżu, w aranżu Jonasza Gubera pod tytułem Co ty mi dasz, Janusz Gubera gitara wokal, Błażej Gubera bas, Filip Pongowski gitara. Takie właśnie słodkości tutaj wyszukuję. Też właśnie z tego emo albumu była to propozycja. No dobrze, no ale ja obiecałem, że będzie kolejna gościni. I na pewno będzie, słowo daję. Widzę, że nam czas nam się trochę rozjechał, więc mamy jeszcze jeden utwór w tej godzinie. A już za chwilę dzwonimy do Izy, bo Zasią już rozmawialiśmy. I zadzwonię do ciebie.
1: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt.
2: O, halo?
0: Halo, halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie, Izo.
2: Dobry wieczór.
0: Rozmawiamy z Izabelą Obłaczyńską, prezeską Rote Balonchen e.V., czy też Stowarzyszenie Rote Balonchen Klub, czyli Klub Czerwonego Balonika. I członkinią Surowicy, z której założycielką rozmawialiśmy przed chwilą. Izabelo, słyszałem, że Stowarzyszenie Klub Czerwonego Balonika stoi za kilkoma wydarzeniami, jak nie więcej, ale kilkoma tylko w ten weekend. I pomyślałem, zadzwonię do ciebie i cię przepytam, no bo jak to jest, że dzieje się tyle ciekawych rzeczy w Berlinie, a my o tym jeszcze tutaj nie porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy o części, ale...
2: Widzisz, ciekawe pytanie i bardzo słusznie uczyniłeś, bo myślę, że fajnie, że informacja się szerzy i tego bym sobie życzyła, bo myślę, że nie jako jedyni borykamy się z tym właśnie docieraniem do odbiorców. Ofertę mamy przygotowaną, bardzo urozmaiconą, nie tylko na ten weekend, ale i do końca roku, ale może skupię najpierw się na tym weekendzie, bo tutaj, Asia, podsłuchiwałam troszeczkę was, controlling lekki, nie, bardzo fajnie. Wspominała o RPG-ach oczywiście, grupie młodszej i starszej, obecnie miejsca są na grupę starszą, na 15.30 tutaj, sprostuję troszeczkę na sobotę, od 15.30 do 20.00 są miejsca. Czyli dla bo ta grupa junior jest praktycznie zapewniona, jedno, dwa miejsca ewentualnie gdzieś tam pokątnie, ale już nawet się szczególnie nie ogłaszamy, bo do Asi dzieci wracają, są zadowolone, więc nie ma większego problemu.
0: Czyli najlepiej napisać.
2: Z nami zostanie na pewno na długo, ale napisać warto, bo oczywiście tutaj Asia rozważy wszystkie propozycje, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: Dobrze.
2: Na 15.30 natomiast miejsca mamy, więc sobotni wieczór może być naprawdę super spędzony. Tam jest trzech chłopaków, dziewczyna jedna chyba, więc coś tam się jeszcze znajdzie, jakieś miejsce na posadzenia.
0: Dobrze, a kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w niedzielę 11, bo ja widzę, że wy jak zaczniecie, to nie możecie przestać po prostu.
2: To dobrze, że dziewczyny go nie słyszą, bo to przeze mnie, to jest niestety przeze mnie. Teraz mówię trochę niestety, bo fajnie żyć w świecie marzeń i te marzenia się powoli nam realizują. Ale pracy dochodzi rzeczywiście dużo i teraz mamy taką konfrontację, bo dostałyśmy po prostu dwa dofinansowania z dwóch projektów, jeden ten pedagogiczny i w niedzielę będziemy właśnie tutaj, mamy ofertę a propos i z jednego i z drugiego, czyli częściowo pedagogiczną, to jest kreatywna pracownia językowa, oficjalnie, nieoficjalnie nazywamy to koło gospodyń miejskich, chociaż proszę się tak bardzo nie przywiązywać, mężczyźni są jak najbardziej chłopcy, mężczyźni mile widziani. To jest wspólne spędzanie czasu pod okiem artysty. Zależy od terminu, bo to co termin to inny rodzaj sztuki i inna przedstawicielka, przedstawiciel. Na razie przedstawicielki same mi się zgłaszają oraz pedagogzki, pedagoga może w przyszłości. I w ten sposób przy teraz niedzielnym cyjanotypie, teraz jest temat cyjanotypia, czyli tradycyjna sztuka odbijania fotograficznego. Nie będę tutaj się rozwijać za bardzo, bo szczerze mówiąc niewiele wiem. Wiem, że jest fajnie, wiem, że można sobie poodbijać. Wiem, że będą dwa nurty. Będzie pierwszy, będzie pani Kasia nas uczyć, jak to w ogóle obsługiwać i trochę wzorców ludowych będzie tam stosowane, ale też przeznaczyła część zajęć na to, żeby tak oddać siebie, troszkę pracować ze sobą, nie? Za pomocą tej sztuki. Także zapowiada się super. I to jest od 12 do 16, a jako, że pogoda nam nie sprzyja, to zachęcam serdecznie. Herbatkę ciepłą serwujemy. Natomiast od godziny 17...
0: To do, o tym, tak, co będzie o 17, to jeszcze powiemy. To jeszcze powiemy, bo jest godzina 20 i zrobimy mały przerywnik. Czyli w niedzielę od godziny, jakbyś mogła powtórzyć, od godziny
2: 15.30. Zapraszamy na RPG.
0: Nie, to w sobotę.
2: Przedział wiekowy 16.25. Tak mamy w projekcie,
0: tak, to
2: więc
0: w sobotę.
2: Proszę nie zarzucać nam. Bardzo byśmy chciały więcej, ale na razie tak jak jest, więc tak. Zapraszamy w tym przedziale wiekowym, jak najbardziej. Pizza będzie, Asia hucznie zapowiada pizzę, a na pewno dobra zabawa i przygoda.
0: Tak.
2: Nie?
0: A w niedzielę?
2: Alternatywnie.
0: A w niedzielę kreatywna pracownia językowa od godziny 12 do 16 i obie te rzeczy na Cauerstrasse.
2: Charlottenburg to jest dzielnica na Cauerstrasse i to jest salka, którą wynajmujemy od Stowarzyszenia Zukunft Versicherung. Piękna sala, bardzo ładnie wszystko widać, można się też pożywić, jest miejsce na wszystko, także i rodzice mogą sobie przyjść, usiąść i mogą też uczestniczyć, pomagać pociechom, bardzo wartościowy czas.
0: Ciekawe zajęcia popołudniowe mamy już omówione, to już w zasadzie wydawałoby się, że cały weekend obskoczony. A nie, bo przecież jeszcze o czymś powiemy, ale zanim o tym powiemy, to krótka przerwa. Minęła godzina 21, słuchają Państwo Radia Darmstadt.
3: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
0: Schönen guten Abend, es ist 20 Uhr und 2 Minuten. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 Megahertz, eigentlich nicht mehr, oder auf DAB Plus oder aber auch auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Die heutige Sendung wird auf Polnisch moderiert. Wir unterhalten uns auf Polnisch, wir hören polnische Musik und unterhalten uns auch vor allem von polnischsprachigen Veranstaltungen in Deutschland und insbesondere heute in Berlin. Heute, morgen, übermorgen, in den nächsten Wochen. Ach, es ist viel los in Berlin. Die internationale Redaktion begrüßt Sie herzlich und in der internationalen Redaktion Radio Darmstadt befindet sich eine sehr fleißige polnische Gruppe, die mehr als 20 Stunden in der Woche auf Polnisch sendet. Und das ist nicht nur am jeden Freitag um 19 Uhr, sondern auch am jeden Samstag um 15 Uhr und am zweiten Mittwoch um 21 Uhr und am vierten Donnerstag um 21 Uhr. Also, wenn Sie polnische Sprache sprechen, wenn Sie polnische Musik gerne hören, bleiben Sie bitte mit uns.
3: Radio Darmstadt. Da.
0: Dobry wieczór, minęła godzina 23. Na naszym zegarze w studiu przy Stolbenplatz 12. Witam was serdecznie, drodzy słuchacze, redakcja międzynarodowa i polska sekcja w tej redakcji międzynarodowej. Ja się nazywam Karol Igor Prabucki, a ta audycja nazywa się Darmsztacka Fala. Dzisiaj rozmawiamy z dwiema bardzo ciekawymi osobami, które w Berlinie krzewią polską kulturę i polską sztukę, które śpiewają. No przecież, czy można lepiej niż śpiewając? Nie wiem, czy można. Myślę, że jest trudno, poprzeczka jest wysoko, ale też są zapalone do tego, żeby organizować przeróżne zajęcia. Ma się takie wrażenie, że dla każdego znajdzie się coś miłego i coś ciekawego. I co więcej, opowiedzieliśmy już o trzech wydarzeniach, a to jeszcze nie wszystko. Jest z nami Izabela Obłaczyńska, prezeska stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika, Rota Balonchen Klub e.V. Przywitamy się jeszcze raz. Dobry wieczór, Izo, jeszcze raz.
2: Dobry wieczór, Karolu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Jesteś też członkinią Surowicy, jesteś organizatorką niezliczonych wydarzeń. Zdradzę słuchaczom też poufnie, że na początku tego roku odbyła się impreza taneczno-muzyczna z muzyką na żywo, z muzyką tradycyjną w miejscu znanym berlińskiej Polonii, czyli w klubie polskich nieudaczników, którą to imprezę nasza redakcja objęła patronatem, i to właśnie Iza była współorganizatorką tegoż właśnie wydarzenia i dlatego miałem przyjemność widzieć Izę w akcji i wiem, jakim demonem organizacji i energii jest ona. Iza, słuchaj, jest sprawa.
2: Tak, teraz będziemy musieli.
0: Teraz przed nami będzie utwór, słuchaj, bo my musimy tutaj w radiu troszkę, wiesz, troszkę muzyki też, ale tym razem to będzie teraz taki specjalny eksperyment. Usłyszymy utwór, który pod tytułem Czemu tak rychło, panie? I wtedy, jak już się skończy ten utwór, to ja cię spytam, co o nim sądzisz i jak odniesiesz go do waszych występów, a potem zahaczymy na chwilę o 7 listopada, a potem wrócimy znowu do 11 października. Dobra?
2: Dobrze.
0: Dobra.
2: Dobrze.
0: No to lecimy.
2: Postaram się zapamiętać.
0: Czemu tak rychło, panie?

0: Drodzy słuchacze, to jest utwór pod tytułem Czemu tak rychło, panie? Jest to tradycyjna pieśń żałobna, zaliczana do pieśni o śmierci młodej osoby lub pieśni dziadowskich, ludowych. No właśnie, pieśni dziadowskie. Jest to też utwór z albumu Rekwiem Ludowy autorstwa Adama Struga oraz zespołu Kwadrofonik, którego częścią jest lutosławski pianoduo. Także spotkała się muzyka tradycyjna z muzyką poważną w tym wydaniu koncertowo-akademickim. Nie obyło się bez starcia. Tutaj zdradzę taką małą anegdotkę, że o ile przekażę od jednego z muzyków, czy jednej z osób, która grała w tym projekcie, że Adam Struk jako osoba bardzo zaangażowana i oddana tradycji muzycznej, właśnie tej tradycji, tej nieakademickiej, tej prawdziwej, powiedzielibyśmy, na początku bardzo się wzbraniał w ogóle przed graniem z muzykami, którzy grają według zapisu nutowego. Udało się jakoś go przekonać, ale to jednak on nadawał tempo i rytm i ci muzycy musieli się jednak dopasować do jego śpiewu, bo ten śpiew ma być taki i nie wolno go zamknąć w zapis nutowy. To ostatnie zdanie to już jest moja interpretacja tego zdarzenia, ale myślę, że ona też sporo mówi o tym, jak czułą strunę potrafi poruszyć ta muzyka w nas. Ja też przyznam, że się zawiesiłem na chwilę, ale jest z nami Izabela Obłaczyńska, która śpiewa w grupie Surowica. Iza, powiedz mi, kiedy ty słyszysz taką muzykę, co myślisz?
1: O, to ciekawe, że mnie zahaczyłeś. Szkoda, że nie Asię, a może dobrze, bo przytoczony epizod tutaj świetnie pasuje do Asi, bo jest nakawaleczna mocno, muzycznie i elastyczna. Asia natomiast w tej naszej Surowicy szalenie dba o czystość tej formy i również wyznaje zasadę braku zapisu notowego, ponieważ tak było, nie? I to jest taki rodzaj poszanowania dla tradycji, chociaż muszę powiedzieć szczęśliwie, że troszeczkę się łamie w stronę tego, bo jednak celem nadrzędnym dla nas jest spopularyzowanie tej kultury, nie? I teraz już ja bym powiedziała, że nawet naszym obowiązkiem wzięcie mocno pod uwagę tego, czego jednak słuchacze, tak żeby do tych słuchaczy dotrzeć i ich zainteresować, a czy oni wejdą głębiej, no to już jest ich decyzja. I wtedy mogą sięgnąć po takie czyste utwory.
0: Ach, no to jest ten odwieczny dylemat właśnie. Ile, tak. Na ile można sobie pozwolić tego, no właśnie różnie w ogóle można nazywać to takie dostosowanie do publiki, prawda? Już samo nazwanie tego zjawiska już może być
1: w jakiś sposób tutaj, wartościujące. Tak, ostrożnie rzeczywiście. No ja jestem po jednej stronie, aczkolwiek bardzo szanuję i rozumiem podejście Asi i myślę, że dzięki jej uporowi właśnie w tym kierunku nasz zespół jest, no przynajmniej w naszych własnych oczach, myślę, że jakąś tam wartość artystyczną niesie. Nie? Dla mnie Asia jest tutaj, świetnie sobie radzi jako liderka zespołu i trzyma ten fason. Sama podgrywa nam na Fideli Płockiej, bo o tym ja też nie powiedziała. Wystrugali dla niej instrument staropolski i nauczyła się 2 lata, daje koncerty i nam też czasami użyczy tego instrumentu, więc fantastycznie. Więc tam się spotykamy, to jest dozwolone, to jest staropolski instrument i tak trzyma, no zobaczymy, jak to się rozwinie, nie? Teraz co zadanie? Aha, to się świetnie wbiłeś w temat, bo 27 października w ramach też projektu z Kokopolu mamy polską piosenkę i piosenki dziadowskie i grobowe, więc przekażę prowadzącym ten utwór, bardzo ciekawy, przecież polski, fajny, jednogłosowy. Myślę, że wezmą dziewczęta pod uwagę.
0: No w ogóle cały ten album Rekwiem Ludowe jest pełen, to jest no całe misterium takie właśnie. Właśnie takie, niezwykle ciekawe. No i ciekawe jest też to, zauważę, że tak jak powiedzmy u Chopina, czy też u innych artystów, ta muzyka ludowa stanowiła jakąś taką bazę inspiracji, coś, z czego się zaczerpywało, prawda, z czego się czerpało i się to tak uładniało i z czegoś, z tego źródełka się tak brało tyle, ile się chciało i się tam to jakoś przetwarzało, żeby pasowało. Natomiast ten album, Rekwiem Ludowe, on zupełnie w innej roli stawia tę muzykę tradycyjną. On ją stawia na piedestale, powiedzmy, zbudowanym z tej podbudowy, z tej obudowy, z tego dodatkowego aranżu stworzonego przez muzyków świetnie wykształconych, wirtuozów w swoich instrumentach, a na szczycie tego, czy w centrum tego jest jednak pan Adam Struk, skądinąd też świetny muzyk, ale tutaj występujący w roli tego właśnie piastuna i strażnika tej tradycji muzycznej, głosowej, bez zapisu nutowego. Zobacz, jak to się potrafiło tutaj zupełnie odwrócić. Właśnie dlatego ten album jest moim zdaniem tak ciekawy. 27 października, mówisz? Czy to w
1: tak,
0: Berlinie też?
1: Tak, ogólnie będzie w Berlinie, w Klubie Polskich Nieudaczników. To zapraszamy na warsztaty. We wtorek to jest, w godzinach wieczornych, 17.30 do 21.00. W kalendarzu do 22.00 do 21.00. No tam po warsztatach nie wyganiamy, więc niech będzie już tak. Potem 10 listopada polska piosenka patriotyczna.
0: O,
1: 17
0: proszę.
1: Listopada pieśni średniowieczne, maryjne. Nie będę też kłamać, bo tutaj będzie Joanna Kordylewicz i Małgorzata Picz. Tam na każde to spotkanie zaprosiliśmy wokalistów i któraś z dziewczyn z Surowicy przeważnie też jest. Więc dwóch prowadzących, dwa punkty widzenia i myślę, że zaopiekowana grupa będzie fest.
0: Czyli 10 listopada i 17 listopada to są...
1: Najwcześniej tak.
0: To są rozumiem takie po prostu regularne spotkania i tam każdy ma swój temat i 17 listopada to...
1: Polską piosenką i tematyka jest różna w zależności od spotkania, tak bym powiedziała. 27 października, 10 listopada. Ogólnie to zapraszam na naszą stronę, już Asia powiedziała, rbc.berlin, czytam na nasze sociale. Najlepiej zapisać się do newslettera, ale kalendarz jest dostępny i tam mniej lub bardziej są opisane te wydarzenia już zaplanowane, już przyklepane, te in progress, to też widać, ale też już są, przynajmniej daty można sobie spojrzeć, gdzie można już sobie bukować tą datę dla nas. My chętnie czas organizujemy Państwu, bardzo jesteśmy ku temu skłonni, jak widać, jak słychać.
0: Warto skorzystać. No cóż jeszcze organizujecie, Izabelo droga? No okazuje się, że organizujecie przecież 14 listopada. Aha, nie, dobrze, wiesz co? Jednak nie. Za 14 listopada zostawmy na za chwilę. To skoro jesteśmy przy muzyce tradycyjnej, to powiedzmy, że tak jak w styczniu tego roku udało nam się zaprosić i zorganizować koncert, występ, potańcówkę, którą grali muzycy z kapeli Do Kapelusza, tak i tym razem się ta sztuka udała i kapela Do Kapelusza przyjeżdża z Radomszczyzny i ze Świętokrzyskiego do Berlina po to, żeby ludzie mogli się bawić, tańczyć oberki, mazurki i polki. Taka sama, ja oczekuję, podejrzewam, że będzie taka sama zabawa jak na początku roku, tylko że jeszcze większa i jeszcze huczniejsza. Czy domyślam się, że już miejsce jest zaklepane, więc powiedz mi proszę, Izabelo, gdzie koncert? O której? Koncert i potańcówka oczywiście. Mhm. Gdzie, o której i powiedzmy, jak długo i jak się przygotować?
1: O, kapela będzie ta sama. Jeżeli ktoś miał okazję być z nami w styczniu, to, a wiem, że parę osób, bo się zapisywali, się pojawi, to kapela Do Kapelusza, czyli świetni chłopacy, mężczyźni, którzy zapewnią nam zabawę i oni się też równie dobrze bawią, więc bawimy się tyle, ile dam radę. Od godziny 17, ile kapela uniesie, tyle uniesie, a powiem szczerze, chłopy są porządne, nie? Tak jak Pan Bóg stworzył, przyprowadził, Oj. Takie religijne, wejdziemy na religijne bardzo,
0: ale tak, potrafią tak. Unieść ta muzyka po prostu. Oni dźwigają tę muzykę na ramionach, a ta muzyka wznosi dalej, tak.
1: Tak, tak. Także oni nas zaszczycą i już będziemy wpuszczać od 17 i myślę, że tak do 21 na spokojnie, nie? Ile sił starczy, ale jak się przygotować? To ciekawe pytanie. No ostatnio na potańcówce ja byłam tak bardzo średnio przygotowana, więc ostrzegam wszystkie panie przede wszystkim, że inne panie poubierały się w sukieneczki, co spódnice długie, co zdecydowanie polecam, bo myślę, że to wprowadza w pewien nastrój, nie? Taki, ale nie jest to wymogiem żadnym absolutnie, zresztą Berlin jak to Berlin, każdy chodzi jak chce, na szczęście. Ale zachęcam też, nie?
0: No mnie się przypomniało dwóch kolegów, którzy przyszli na jedną z potańcówek, na której byłem, przyszli w koszulach ręcznie haftowanych. Tak też można, drodzy państwo. I tak w Berlinie też było.
1: Jeśli ktoś posiada, to jest świetny moment na prezentację takiego stroju.
0: Dokładnie. Dokładnie. Ja się niezmiernie cieszę i postaram się oczywiście dotrzeć. To jest, no co to jest? To jest tam niecałe 600 kilometrów, także myślę, że się uda.
1: No i na liście jesteś, o ile dobrze pamiętam, więc no cóż.
0: Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Iza, czy to wszystkie? Nie, to nie wszystkie, bo to 11 października, czyli pojutrze, w niedzielę o 17.
1: Tak, tak, to już właśnie ten weekend z czerwonym balonikiem polecam od rana do wieczora w sobotę tak. I w niedzielę, jeśli chcecie, zapraszamy.
0: Miejsce podaliśmy, tak?
1: Nie podaliśmy.
0: No to podajmy.
1: Kubic, czyli stowarzyszenie, które nam udostępnia salę i to jest w okolicach Weizenzi.
0: Nazwa ulicy mamy? Dobrze, to za chwilę będziemy mieli...
1: Już patrzę.
0: Za chwilę będziemy mieli nazwę ulicy.
1: Na stronie internetowej są wszystkie dane podane. To wybaczcie, że nie pamiętam, te sale są w różnych miejscach. To jest Bern, Kassler, Strasse 78, 13088 Berlin. To jest na kodzie 13088.
0: 13088 przy Weizensee. Dobrze. No i już myślałem, że może to już wszystko, ale nie, bo przecież jeszcze, jeżeli słucha nas młodzież, i to już taka młodzież, którą wyście ageistowsko zaklasyfikowali, tak, że ja się już do niej nie zaliczam, to...
1: U nas panuje. Wybacz, ja się dopiero uświadamiam, jak starszą panią jestem, jak ty porównałeś mnie dzisiaj do swojej mamy. A ja mówiłam na ciebie dzieciów, jak przyszedłeś w sprawie potańcówki, więc jesteśmy kwita. Dzieciaczki były. Dzieciaczki były, dzieciaczki chciały. Dzieciaczkom trzeba zorganizować.
0: No więc teraz dzieciaczki, ale młodzież przede wszystkim. Młodzież do roku 25 życia, zainteresowana muzyką i dyskusją na temat muzyki, może się czuć zaproszona na...
1: Na panele dyskusyjne, czyli rozmowy bez granic. Tu tylko dodam, że to jest taki mój lekki konik, bo udało mi się szczęśliwie skończyć filozofię i bardzo brakowało mi tego typu formatów, więc wymyśliłam sobie ten format i to będą trzy panele do końca tego roku. 14 listopada będzie dotyczył, tak jak powiedziałeś, muzyki. Na panelu mamy już potwierdzone Jacka Śleskiego, mamy Kasię Kolczyńską, psychoterapeutkę, która będzie nam towarzyszyć na każdym panelu, bo to bardzo jest ciekawa postać i ciekawy punkt widzenia. Kto tam jeszcze jest? Już zapomniałam. Aha, Wojtek Zawadzki, nasz tutaj polonijny grajek, który recytuje z pamięci, nie wiem, on kiedyś mówił, ale podejrzewam, że około 200 piosenek Wojciecha Młynarskiego, jest z pochodzenia warszawiakiem. Dużo przeżył, parę historycznych akcji ma na koncie, więc pewnie chętnie opowie. I tutaj nad jednym panelistą pracujemy, czekamy na znak. Ty, Karol, wiesz doskonale, jaka to postać się jawi. I też być może do nas przyjedzie te 600 kilometrów, dziadulek najprawdopodobniej dotrze. A po samym panelu pojawił się taki pomysł, że prawdopodobnie urządzimy sobie taką szkolną dyskotekę.
0: No właśnie, no bo dyskusja dyskusją, ale przecież nie samą dyskusją człowiek żyje, trzeba też i potańczyć, prawda?
1: W odpowiedzi na panel, na wypowiedzi panów troszkę starszych niż 25 lat, publiczność, mam nadzieję, będzie panować nad konsoletą i będzie nam puszczać swoją muzykę, więc chętnie posłuchamy.
0: No, tak się zastanowiłem nad tym twoim puszczać muzykę i przypomniało mi się, zastanowiłem się nad tym, to jest akurat takie słowo, co do którego mnie strofowano na temat użycia go, ale nic straconego, bo zawsze można się zaopatrzyć w lekturę, taką jak ja się zaopatrzyłem ostatnio, będąc w Warszawie właśnie w antykwariacie. Mianowicie rzucił mi się w oczy tytuł, teraz mam go u siebie na półce, Poradnik prezentera dyskoteki. Także będzie można prezentować też muzykę na tej dyskotece.
1: Prezentować. Muzyki się nie puszcza. Okay.
0: Podobno muzyki się nie puszcza.
1: Bo już się bałam, że bardzo w złą stronę znaczeniową pójdziemy z tym słowem, ale pomyślałam, że bańki mydlane to się jednak chyba puszcza, nie produkuje, nie prezentuje.
0: Możesz prezentować bańki mydlane. Myślę, że niektórzy nawet tak zarabiają. Dobrze, pożartowaliśmy. Udało nam się całą listę wydarzeń przyrządzić, w zasadzie Stowarzyszeniu Klub Czerwonego Balonika.
1: To nie wszystko, Karol, ale nie wiem, jak mamy czas.
0: To nie wszystko. Dobrze.
1: No nie, bo jeszcze te dziady. O dziadach chyba nie mówiliśmy, prawda?
0: A dziady, no ja właśnie o dziadach chciałem, ale czyli to nie jest to samo, co 17, te pieśni, tak?
1: Nie.
0: Dobrze, to powiedzmy jeszcze koniecznie o dziadach, skoro tak, bo było rekwiem, to i dziady.
1: Dobrze. No dziady, robiłyśmy też w zeszłym roku dziady, teraz będą troszeczkę rozbudowane, też w ramach minigrantów, które otrzymałyśmy. I będą misy i gongi, będą nawiązania, będzie prawdopodobnie fragmenty dziadów tych takich mickiewiczowskich, czytane fragmentami, może nie będę wszystkiego zdradzać. Trochę będziemy śpiewać, troszkę będziemy słuchać właśnie mis gongów. Może pojawią się jakieś ciekawe postaci na sali. W każdym razie zapraszamy. Będzie na pewno fajnie. W Klubie Polskich Nieudaczników 7 listopada, godzina 18. A miejsc, muszę powiedzieć szczerze, prawie nie ma, bo mamy dosyć dużą delegację odwiedzinową. Zaprzyjaźniona nasza oświata nam przyprowadza dzieciaczki, młodzież i gości i też serdecznie już ich witamy z góry.
0: Czy są ograniczenia, i ograniczenia ilościowe są, ale czy są ograniczenia
1: wiekowe? Tym razem nie.
0: Czy są ograniczenia językowe?
1: Całe z tych wydarzeń, wszystkie, które planujemy, jako że jesteśmy początkującym stowarzyszeniem, proszę wybaczyć, pierwsze nasze projekty są absolutnie w języku polskim.

0: bardzo się cieszę, że tak dużo się dzieje w Berlinie, w mieście, w którym według różnych szacunków może być około 100 tysięcy Polaków. Taka oferta oficjalnie, kulturalna.
1: Oficjalnie.
0: No właśnie, to jest ten problem, jak liczyć, prawda, kto tam jest, kto tam jest legalny, kto jest zameldowany, ale go tam nie ma, kto nie jest zameldowany, ale tam jest, ale czy jak ktoś tam jest tylko 4 dni w tygodniu, to czy jest, czy go nie ma. Trudne
1: tak,
0: jest to, ale...
1: miasto, to ciężko tak, rzeczywiście.
0: Ale Polaków jest dużo, tak powiedzmy tak. sobie, dużo. Proszę państwa, no 100 tysięcy to już jest tak na miasto. W mojej głowie pomorskiej jest to nawet sporo. No? 100 tysięcy to nawet jak na miasteczko, miasto to już jest sporo. Więc cieszymy się, że jest taka duża oferta i to tylko od was kawał dobrej roboty. Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy na którymś z tych wydarzeń. Ja z organizatorkami to na pewno, bo ja sobie nie odpuszczę, ale mam nadzieję, że też i ze słuchaczami się tam zobaczymy. A skoro już o słuchaczach i słuchaczkach naturalnie, to zapraszam na stronę Stowarzyszenia Czerwony Klub Czerwonego Balonika i zapraszamy też do kontaktu z naszą redakcją fala@radiodarmstadt.de fala@radiodarmstadt.de. Można też do nas dzwonić w trakcie audycji na żywo. Numer znajdą państwo na stronie www.radiodarmstadt.de, a oprócz tego na Facebooku znaleźć można informacje na temat bieżących audycji. Nie tylko ja się staram, ale też i wszyscy koledzy i koleżanki się starają wrzucać te wydarzenia na media społecznościowe. Facebook jest aktualnie naszym takim domyślnym medium, więc można też i na tym Facebooku się do nas zgłaszać, odzywać. Ja mam taką możliwość, żeby odbierać informacje i wiadomości od słuchaczy właśnie przez ten kanał. Także zapraszamy. Jesteśmy dla was, drodzy słuchacze, podobnie jak Iza ze swoją wspaniałą organizacją robi te rzeczy dla was, dla tych osób, które chcą przyjść, dla Polaków mieszkających w Niemczech. Tak samo i my z naszymi audycjami jesteśmy tutaj dla was po to, żeby wam o tym opowiedzieć, po to, żeby pozwolić innym osobom opowiedzieć o tym, co się dzieje, po to, żeby dać wam głos, kiedy wy coś robicie, albo czegoś doświadczacie, albo uważacie, że coś jest ważne, po to, żeby dotrzeć do was z muzyką i myślę, że jest to bardzo ważne, więc dbajmy o siebie nawzajem, dlatego, że takie niekomercyjne radio, które dociera do was po to, żeby dotrzeć do was bez reklam, bez zarabiania na sobie. To jest w dzisiejszych czasach coraz większa rzadkość, szczególnie w dobie likwidacji jedynego finansowanego z funduszy rządowych radia po polsku, Radio Kosmo. Teraz jesteśmy jedyną rozgłośnią na falach radiowych, która nadaje w Niemczech po polsku. Więc cieszymy się, że jesteśmy dla was i cieszymy się, że wy jesteście i że mamy takie wspaniałe wydarzenia, jak te zaprezentowane przed chwilą i przez Asię Kordylewicz i przez Izę Obłaczyńską ze Stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika z Berlina. My się będziemy już z Izą żegnać. Izo, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś dla nas czas. Bardzo ci dziękuję za to, że znajdujesz czas na i ty, i twoje wspaniałe wolontariuszki na organizowanie tych wszystkich wspaniałych przedsięwzięć. I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Karol, ja jeszcze tylko dzięki tym dziewczynom ze stowarzyszenia w ogóle istniejemy, więc przekazuję tutaj serdeczne pozdrowienie, wiem, że słuchają, chcą już się uczyć tej piosenki, którą puściłeś, więc wszystko działa.
0: Czemu tak rychło, pani prezes?
1: Tak, dokładnie. Dobrze. Bardzo, my lubimy tak sobie pobiadolić.
0: To jest właśnie, bo jakie to jest wspaniale i pięknie polskie, prawda?
1: Tak, doskonale.
0: Ale lubimy też wracać tam, gdzie byliśmy i za chwilę usłyszymy ten utwór w wersji coverowej. My dziękujemy już Izie Obłaczyńskiej z Stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika.

No właśnie, lubię wracać tam, gdzie byłem. To był oczywiście, jak można było usłyszeć, cover, a zagrał zespół Meatballs, Adam Leśniewicz, wokal, bas, Mikołaj Tomczak, gitara, wokal, Jędrzej Cypriański, perkusja, Franciszek Stypik, gitara. Trochę inna wersja Wodeckiego i Młynarskiego, tekst Młynarskiego, a kompozycja Zbigniewa Wodeckiego oczywiście. Są takie miejsca, do których chętnie wracamy i myślę, że każdy z nas takie ma i okazuje się, że i w Berlinie są takie miejsca. Przed nami kolejny utwór, tym razem będzie nam towarzyszył Gienek Loska Band i jego utwór pod tytułem Jak cię widzą, tak cię piszą.

zupełnie nie w naszej wyobraźni, ale w naszych uszach zabrzmiał Gienek Loska Band i bardzo jestem z tego powodu rad. Drodzy słuchacze, wiadomość do nas dotarła od Joanny Duda-Murowskiej, reżyserki, poetki, która zaprasza serdecznie we współpracy z Jugendbibliothekscentrum w Essen Schönebeck na spektakl teatru Poezjada Rozmowy przypadkowe. Reżyseria Joanna Duda-Murowski, wystąpią Wioletta Galina, Robert Mroczyński, Grażyna Kubiczek, technik dźwięk Sławomir Olszamowski, światło Christian Murowski, aż przed spektaklem muzyczna niespodzianka w wykonaniu Andrzeja Kulika. Miejsce to Internationale Bibliothek am Gustav Heinemann Jugendbibliothekscentrum przy Gustav Heinemann Platz 1-45309 w Essen. 13 listopada w piątek o godzinie 17:30. Teatr Poezjada zaprasza. Rozmowy przypadkowe. Kolejny utwór, który mam dzisiaj dla Państwa przygotowany, to będzie utwór z płyty, którą mam tutaj przed sobą, o której już wspominałem na początku naszej audycji. Polska muzyka pop alternatywny. I będzie to utwór Ralfa Kamińskiego pod tytułem Kosmiczne energie. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy zna ten utwór i mam nadzieję, że tak jak w 2019 roku się ukazał, tak nadal porusza struny czułe w miłośnikach muzyki. Ralf Kamiński, Kosmiczne energie, już teraz w Radiu Darmstadt. To nie były kosmiczne energie, to były jakieś inne energie, które nam się tutaj wkradły. Kosmiczne energie. O, to brzmi jak kosmiczne energie.

0: usłyszenia. Cześć.
1: Miałem okazję zaobserwować co chwilę.
2: Radio Darmstadt.
3: W ogrodzie
2: Ra-da-da-da-da-da.
1: Tak oto skończyła się nasza dwugodzinna audycja w Radiu Darmstadt. Jest godzina 21. Słuchają Państwo Radio Darmstadt na 103,4 MHz. W zasadzie to już nie na DAB+ i na www.radiodarmstadt.de. Do usłyszenia.

0: komórek. Tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Dzień dobry. 10 października 2026 roku przy mikrofonie Radia Darmstadt, Erik Plichta z redakcji międzynarodowej, z jej polskiej grupy, ponad 20 godzin w niemieckim radiu, w języku polskim. To nas bardzo cieszy i ciągle puszczamy oko, żeby więcej, dlatego też czekamy na Państwa. Jeżeli macie ochotę, to my we wszystkim pomożemy. Dzisiaj sporo również informacji, sporo nowości. W drugiej godzinie oczekujemy na małżeństwo Skoczy Lasów z Wiesbaden. Będzie sporo informacji i takich ciekawych wspominek polonijnych. Ale póki co zaczynamy w taki sposób.

do ostatniej nutki prawie że. 3 października zapraszaliśmy Państwa do Frankfurtu. Kunstverein Familie Montes, to w takim pięknym pomieszczeniu pod mostem Holmselstrasse 7. Właśnie w tym miejscu Marysia Luczak ze Stowarzyszenia Polskojęzycznych Rodziców w Hesji zorganizowała pokaz filmu Metropolis, filmu z roku 1927, to klasyk niemego kina Fritza Langa. Metropolis, kultowa pozycja. No i przyjechali z Polski, ażeby ten film oprawić muzycznie, chłopaki z grupy Czerwie. Wielokrotnie wybierałem się, bo to nie był ich pierwszy pobyt tutaj w rejonie. Byli już co najmniej mam w głowie 2 lub 3 razy wcześniej, ale nigdy nie udało mi się dotrzeć. Tym razem za punkt honoru postawiłem sobie, a zwłaszcza, że Monika Kruk, której bardzo dziękuję za zorganizowanie tego wszystkiego, zarezerwowanie nam stoliku, bo przyjechaliśmy większą grupą. Redaktorka Masztalerz się pojawiła, ale była nasza Ręcia Dolida, nasze słuchaczki i, no, i słuchacze i ludzie, którzy również znają nas, także wszystko to było bardzo fajnie zorganizowane. Film fantastyczny, ale ja przyznam szczerze, wcześniej myślałem, że Czerwie to jest muzyka bardziej folkowa, bo też tak brzmi, prawda? Czerwie od razu mi się kojarzą, nie wiem, korale czerwone, przekrojone na krzyż. Ale nie. To właśnie taki rodzaj muzyki, trochę psychodeliczny. W momencie, w którym jeszcze pojawił się obraz, to redaktorka Masztalerz mówi, Boże, jak Depeche Mode. Fantastycznie. Ja już później były takie momenty, w których nie wiedziałem, czy oglądam film, czy śpię, czy wpadłem absolutny trans. Jestem zachwycony. Z płyty, bo tych płyt wydali kilka, ponad 1000 koncertów chyba na całym świecie. W Niemczech również są popularni. No i wyspecjalizowali się właśnie w takim rodzaju między innymi dawania koncertów, że filmy nieme, klasyki, między innymi Drakule, właśnie ubarwiają muzycznie. Robią to w sposób absolutnie genialny. Jeżeli tylko Państwo, czy w Polsce, czy tutaj, usłyszycie kiedyś samo hasło Czerwie w ciemno. W ciemno nie będziecie żałować, a ja mam dowód na to. Może zaproponujcie Państwo numer 7 czy numer 13. Dobrze, niech będzie 13. To ja tutaj tylko, bo z płyty dzisiaj gramy, to muszę przekręcić na 13, bo jest jedna płyta. Jest, żebym się nie... Psychiatryk numer 12, numer 13.

I wszystko oczywiście zależy od scen w filmie. Czasami niektóre utwory trwają bardzo długo i wpada się w absolutnie stan ekstazy i jakiegoś psychodelicznego odlotu. Tutaj akurat z płyty Gabinet doktora Caligari to płyta, która została nagrana podczas występu na żywo w Teatrze Szekspirowskim 29 października 2019 roku, czyli 7 lat temu, ale również są bonusowe nagrania, to z kolei z Wałcza, także z października, tylko że 24 roku. Jeśli chodzi o Czerwie, to na syntezatorach i elektronice, zresztą świetne syntezatory, od razu mi się kojarzyło Planetarium w Chorzowie i bracia Skrzechowie z SBB. No, naprawdę było świetny film, ale muzyka tysiąc razy jeszcze lepsza, albo razem wszystko zlepione w taki sposób, że nie żałują ci, którym nie udało się dotrzeć. Wojtek Zaborowski, Maciej Kudłacik gra na gitarze, mandolinie i również syntezatorach. Piotr Bogunia na gitarze basowej. Paweł Zawarus, perkusja elektronika i Mirosław Ładoś, perkusja elektronika. To akurat w tej części bonusowej. Jesteśmy umówieni z Anią, że po prostu jak ona przyjedzie do nas do studia, to połączymy się telefonicznie z chłopakami, bo ja z kim nie rozmawiam przez telefon, a zazwyczaj z różnego rodzaju działaczkami i działaczami, to od razu mówię, słuchajcie, organizujcie u siebie pokaz filmu i bierzcie Czerwie, bo odlecicie wszyscy. I tak było we Frankfurcie, dlatego jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie tego. No i muszę powiedzieć, że nie było miejsc wolnych. Naprawdę publiczność dopisała, publiczność polsko-niemiecka. Zresztą to miejsce, czyli siedziba lub pomieszczenie Stowarzyszenia Artystycznego Familie Montes we Frankfurcie jest kultowe. Między innymi szef całości jest również artystą z Polski, tylko jest tak zarobiony, że nigdy nie ma czasu do nas wpaść. No może kiedyś trochę się czasu znajdzie, a ja gadam, a tutaj ma być dla Państwa następna piosenka. I tylko muszę sprawdzić, żeby nie wyskoczyła inna. Oj, dobrze sobie pomyślałem. Zamknąłem okienko i widzę na naszym ekranie. To skoro trochę było psychodeliki, to macie Państwo jakąś swoją definicję na muzykę z gatunku, jeżeli tak w ogóle można definiować ambient? I chyba taką najlepszą definicję stworzył Brian Eno, który lata świetlne temu, zresztą to też jest historia związana z Niemcami, ponieważ on był na lotnisku w Kolonii, to lotnisko wtedy, Bonn Kolonia, to lotnisko wtedy było nowo wybudowane, fantastycznie nowoczesne jak na tamte czasy, wiadomo, drodzy Państwo, dużo stali, dużo szkła. I wszystko Brianowi pasowało oprócz dźwięków, które się roztaczały, bo były banalne. I wpadł wtedy mu do głowy pomysł, ażeby zrobić muzykę ilustracyjną dla lotnisk. I tak w branży powstała, nagrana zresztą została płyta, świetna. Została, jeżeli ktoś by was zapytał, czym jest ambient i odpowiecie, to taka muzyka, tło na lotniskach, to zaraz pomyślą, o, z Nawcy. A ten, ja nie wiem, czy no, na pewno artysta, ale bardziej taki pan od techniki zajmujący się muzyką, to znaczy lubi ciąć, nagrywać w najróżniejszy sposób, a pochodzi z Chemnitz. Nazwał się C. I teraz tak, 418, nie wiem, czy wypowiada się po niemiecku, czy wypowiada się po angielsku, to powiem po polsku. C418, utwór Sweden, i to taki jest również u góry najbardziej znanych utworów, czy z płyt zajmujących się muzyką ambient, i pomyślałem sobie, no skoro mieliśmy trochę psychodeliki takiej właśnie przez naszych kolegów, to uspokójmy się na najbliższe 3 minuty. Odjedźmy, zróbmy sobie kawę, herbatę, soczek, cokolwiek i zamknijmy oczy.

Tak, można określić, że to jest rodzaj muzyki ambientowej. Tutaj leniwie rozbrajany fortepian, ta muzyka jest kojąca, taka właśnie lotniskowa. Bardzo mi się siedzi to we mnie, siedzi mi to w głowie, to określenie Briana Eno. Sweden, taki tytuł, C418. I jak zacząłem wnikać w ten gatunek i zobaczyłem, że ta płyta w postaci winylowej zaczyna się na rynku od 80 euro wzwyż, to pomyślałem sobie, no ambient się ceni kolekcjonerzy na pewno zadowoleni. To była u nas już premiera, ale piosenka siedzi mi również w głowie, chociażby z tego względu, że i artystka, i artystę bardzo polubiłem. Artystę postaramy się za tydzień Państwu przybliżyć, bo spotkaliśmy się w Sopocie i fajnie nam się porozmawiało. Dlatego jak zobaczyłem, że ona, a nazywa się Kasia Groniec, i on, czyli Organek, razem śpiewają, to pomyślałem sobie, wow, ale z rozmowy z Organkiem on szuka nowych form wyrazu. Szczerze Państwu powiem, że był bardzo zniesmaczony tym występem w Sopocie. No bo tak jakoś chyba czuję inne klimaty niż tam, co się wydziewało w muzyce popowej naszej. Chociaż nie do końca było aż tak bardzo źle, ale on ma inne plany na siebie i tak pomyślałem sobie, o i ta Kasia i on, to znaczy, że halo, halo, halo. Tytuł utworu Halo.

0: Halo, Organek i Kasia Gronic. Ciekawe, czy lubi Bigos?
1: Moja audycja nazywa się Polski Magazyn Bigos. Czy lubisz Bigos? Właśnie dla twojej idealnej figury Bigos chyba byłby niezbyt bezpieczny.
2: Wiesz co, że ja akurat wyłącznie jem takie rzeczy jak bigos, golonka, żeberka, ponieważ ja pochodzę ze Śląska. Jak wiadomo, kuchnia śląska jest wyjątkowo wysokokaloryczna, bardzo tłusta i bardzo smaczna. I tak się wychowałam na takiej, na białej kiełbasie, także polecam.
0: Na białej kiełbasie. Ale chyba już w chwili obecnej, bo to naprawdę dawno było to nasze spotkanie z Kasią, ale widujemy się regularnie. Pozdrawiam bardzo gorąco Kasię, a ona ze Śląska Działocha, czyli z Gliwiców. Z Gliwic pochodzi. Chyba na TVP Kultura ostatnio było fantastyczne z nią spotkanie. To wybitna artystka. Wybitna bez dwóch zdań. Kasia, czy ma swoje prywatne projekty ze swoją muzyką, czy bierze się za utwory, które ktoś prosi ją, żeby wykonała na takim festiwalu, czy na takim spotkaniu. Zawsze to są perły. Jakby to powiedzieć, następnym razem pytam Kasi, czy lubi ciastko z jabłuszkiem, przy okazji pozdrawiając panią Anię z Gdańska Oliwy.
3: Dla słuchaczy radiowego Bigosu w Radiu Darmstadt, Katarzyna Groniec.
0: Zaśpiewała dla państwa, a teraz Misia Furtak.

Mi się furtak. Okazuje się, że daleka kuzynka mojego kolegi, świat jest bardzo mały. Jeżeli państwo, wydaje się państwu, że znacie ten głos, który towarzyszył misi i że go znacie, tylko nie potraficie go skanalizować, to ja wam już pomogę. To jest Kasia Nosowska. Tak nisko, prawda? Bardzo, bardzo ładnie. Panią Anię z Gdańska Oliwy już pozdrawialiśmy. Pozdrawiamy panią Alinę ze Zmoszynka, pozdrawiamy panią Monikę z Frankfurtu, pozdrawiamy pana Wojtka z Warszawy, pozdrawiamy wszystkich państwa, którzy są niekomputerowi, to znaczy może są komputerowi, ale nie serwisowo-społecznościowi i słusznie, bo to, co się w chwili obecnej dzieje, to algorytmy wysyłają nam rzeczy i manipulują z nami w taki sposób, że ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, mogą mieć do tego dystans, ale nie jest wcale to takie proste. Ostatnio muszę państwu powiedzieć, że dostałem piosenkę, zachwyciłem się, pomyślałem sobie, Boże, jaki blues wspaniały, dziewczyna, no po prostu retro, wycięta z lat 50. wspaniale, i pomyślałem sobie, dobrze, zaprezentuję państwu, no i zacząłem szukać informacji o tej dziewczynie. I w momencie, w którym naprawdę bardzo trudno było cokolwiek znaleźć, pomyślałem sobie, halo, coś tutaj jest nie tak. No i się okazuje, że dziewczyna jest projektem sztucznej inteligencji. Czyli to, w jaki sposób ona wygląda i to, w jaki sposób śpiewa, jest stworzone sztucznie, ale piosenka, bo piosenkę znalazłem, bo mi się kojarzyła ta piosenka, że znam ją, tylko w jakimś innym wykonaniu. No i ją wykonują panowie w oryginale, a tutaj byłem prawie przekonany, że gdzieś trzeba będzie zakupić albo zapytać kolegów, koleżanek, którzy w innych stacjach pracują, bo tak czasami jak czegoś nie mam, a na czymś mi bardzo zależy, a wytwórnia fonograficzna na przykład akurat tego singla nie proponuje, to dzwonię po kolegach, którzy na przykład mają płyty. Ja mówię, podeślij. No i tak czasami różnego rodzaju dziwne rzeczy państwu prezentujemy. Dyskusja prezentacji utworów i muzyki wczoraj rozgorzała w audycji Darmstadtska Fala, bo oprócz sobót mamy każdy piątek zarezerwowane przez naszych kolegów i koleżanki od godziny 19 do 20. Pierwszej, w pierwszy piątek miesiąca Julita Miszkę i Miszmasz, w drugi piątek miesiąca Karol Igor Prabucki i właśnie wczoraj był drugi piątek, jego Darmstadtska Fala, w trzeci jest Jacek Sabok i jego Da Nuta, w czwarty jestem ja z Eliksirem, jeżeli jest pięć, a w tym miesiącu jest pięć piątków, czyli Jacek Sabok pojawi się drugi raz, to piątki. Do reszty naszych spotkań powrócimy później. No i tak, a ja chciałem państwu powiedzieć przy tych pozdrowieniach wszystkich dobre wiadomości mam właśnie pozdrawiając. To znaczy, że będzie ładnie. Dzisiaj, jutro, w poniedziałek fantastycznie i we wtorek ciągle ciepło, bo w granicach 18-17 stopni, słońce, bez deszczu, noce zimne. W nocy proszę mieć kurtki, czapki najlepiej, bo tak 7-5 stopni jutro, w poniedziałek również 5, we wtorek już troszeczkę lepiej, bo 11. Poniedziałek cały słoneczny, a reszta w słońcu skąpana od czasu do czasu chmurki, czyli no piękna, złota jesień. Jeżeli już to mówiłem, to proszę mi powiedzieć, chłopie, opanuj się. Krzysztof Zalewski jednakowi. O, już chyba doszedł SMS, że redaktor się powtarza.

Gdzieś nasze drogi z Krzyśkiem Zalewskim się mijają. Nigdy nie mieliśmy, ja nie miałem przyjemności ani ze szczytu z nim porozmawiać, bo tak na szybko to nie warto, to czasami trzeba usiąść i tak sobie porozmawiać. Na takie spotkania mam największą ochotę i one są wtedy najfajniejsze. No chyba, że są jakieś takie sytuacje festiwalowe, że na szybko i coś tam zależy, pojawia się nowa płyta czy coś, żeby skomentować. Krzysiek Zalewski na naszej antenie. Bardzo wchodząca taneczna propozycja. Wczoraj jest stowarzyszenie w Berlinie Czerwony Baloniczek i ten Czerwony Baloniczek to bardzo prężna instytucja. Fantastyczne dziewczyny, tyle ile projektów one mają do zaprezentowania Polonii Berlińskiej, to siedziałem i słuchałem tego wywiadu Karola Igora Prabuckiego, naszego redaktora, z taką ciekawością i zazdrością, że na przykład jutro mają potańcówkę i na tej potańcówce będzie im przygrywała kapela z okolic Radomia, jeżeli dobrze pamiętam. I po prostu przyjeżdżają muzycy, grają piosenki, utwory ludowe. I się bawią. To jeden z takich projektów, powiedzmy, nieedukacyjnych, bo jest dużo rzeczy edukacyjnych, dużo rzeczy natury społecznej. Fajne spotkania. Będziemy Państwo na pewno przybliżali postaci z Czerwonego Balonika w Berlinie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. A propos pozdrowień, no zawsze nasz ukochany Szymek, pan Szymon Jańczyk, szef grupy polskich, szkoły polskiej, o tak bym to powiedział, i wszystkie osoby, które angażują się społecznie w naukę języka polskiego wśród naszych milusińskich dzieciaków i starszaków, to ja darzę szczególną estymą i zawsze o waszych projektach na naszej antenie mówimy z największą przyjemnością. Szymon jest Estrichwinkel. To jest taka miejscowość, jeżeli państwo jadą sobie prawą stroną Renu, czyli jesteście jeszcze ciągle w Hesji. Tam chyba jeszcze... Tak, to jest Hesja, to nie powinien być Rheinland-Pfalz, czyli już jest Rheinland-Pfalz. Panie Szymonie, proszę napisać, jesteście w Rheinland-Pfalz czy w Hesji? To jest taki Żuław stary, to jest ten rejon w kierunku Rüdesheim, jakby państwo się wybierali. To tam siedzi, ma swoją siedzibę pan nasz słuchacz. Muszę dodać jeszcze, co napisała nasza słuchaczka, bo państwo, jesteśmy na Facebooku z naszym wydarzeniem. Mówiłem o czerwiach i teraz zauważyłem, że pani Monika, której również jeszcze raz podziękuję za całą sprawę organizacyjną, napisała, że tak, że zgadza się, że to był cudowny wieczór, który zorganizowała nam Marysia Łuczak. Bardzo to nie jest właściwa strona Hesja. Znaczy dobrze, my jesteśmy w Darmstadt, jesteśmy w Hesji. Ja mieszkam w stolicy Palatynatu Nadreńskiego Moguncja. No i się zaczyna Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza i Katowice. Dziękujemy Marysi Łuczak za zorganizowanie koncertu Czerwi i czekamy na kolejne koncerty. To prawda. Na pewno się wybierzemy i będziemy Państwu na naszej antenie przypominali. Którą mamy godzinę? Ojej, a ja tutaj tak i gadam. Piosenka numer 7.

Piosenka numer 7 to w naszych bigosach kącik muzyki francuskojęzycznej. Tutaj Alicja Popi. Pani Aniu, czy podobała się Alicja? Bo pani napisała, że akurat Misia Furtak i Kasia Nosowska, chciałem powiedzieć Kowalska, ciągle mi w głowie koncert, który tutaj był, na który nie udało mi się dojechać, ale podobno było bardzo fajnie. Czy się podoba? Francuzi mają, ja nie wiedziałem o tym, ale dowiedziałem się zupełnie niedawno, że w przeciwieństwie chyba do wszystkich innych krajów, Francuzi wymyślają skróty, na przykład ADHD, to u nich jest od tyłu jakoś tak, tak sobie to tłumaczą, że wszystkie skróty, jeżeli są międzynarodowo, ciekawe jak jest ONZ po francusku, bo to co się na świecie kojarzy, to Francuzi robią sobie właśnie jakoś tak na odwrót i podobno od tyłu. I TDA, to jest chyba ADHD, o tym jest w każdym razie ten utwór, a zazwyczaj tak bywa, że utwory, które tak wchodzą do ucha i wydawać się może, że są lekkie, czasami mają drugie dno i poruszają bardzo ważne tematy. Pana Błażeja pozdrawiamy, tak, bardzo się cieszymy, że jesteście państwo z nami. No, dawno się nie widzieliśmy z panem Erwinem, tutaj nasz fantastyczny klarnecista z Darmstadt. Bywa na, ale on jest bardzo zarobiony, znaczy koncertuje cały czas i bardzo zawsze się cieszy w momencie, w którym znajdzie czas, żeby chociażby na chwilkę wpaść na nasze polonijne wydarzenia. To jest człowiek o niezwykłej energii i ja strasznie lubię, bardzo lubię, jak przekazuje różnego rodzaju informacje, przeżycia, gdzie z kim grał lub gdzie był na jakim koncercie. Fantastyczny, fantastyczny opowiadacz, fantastyczny artysta. Ulę Zatorską pozdrawiam. Słuchajcie, co z tym, co z orkiestrą? Podobno jeszcze jest chwila czasu, żeby założyć sztab, tak? Może się spotkamy. Lilę pozdrawiamy. Lila ciągle obiecuje, że twój utwór pojawi się na naszej antenie, może za tydzień. Pozdrawiamy Melanię, pozdrawiamy Maga Zielowa, o tak. Jak ja lubię te skróty. Panią Agnieszkę, pana Tomka, Julitę Kimmel, panią Marlenę pozdrawiamy. Pani Marlena również śpiewa i ona śpiewa piosenki Marleny Dietrich. Czy ja już państwu prezentowałem, a jeżeli nie, to znaczy na pewno prezentowałem te utwory tylko bardzo dawno temu. Może powrócimy do tej artystki również. Panią Ewę, zaprzyjaźnioną Ewę Nosol z nami. Ize, no właśnie mówiąc o czerwonym baloniczku, to właśnie jest pani Izabela Obłaczyńska z Berlina. No naszego Igora, pamiętacie państwo Igora z Jarkiem Wasikiem, Igor Przebindowski. Jeżeli oglądacie, to też już mówiliśmy na naszej antenie, jeżeli oglądacie Kubę Wojewódzkiego, to ten facet, który tutaj u nas klasycznie, pięknie, znaczy klasycznie towarzyszył Jarkowi Wasikowi w jego repertuarze, to tam u Kuby Wojewódzkiego bawi się elektroniką, to ten facet na tym podejście, to jest Igor. Igorze, pozdrawiamy bardzo gorąco. To się dobrze składa, że słucha nas pani Izabela, bo mówiliśmy o jutrzejszych tańcach, które organizujecie w Berlinie i te tańce są fantastyczne, bo no, młodzież, studenteria, młodzi ludzie przychodzą i tańczą kujawiaki, oberki i tak dalej. No to mam dla państwa utwór, który się nazywa Chujawiak, a artystka, która go zaśpiewa, nazywa się Marysia Peszek.

0: Nie wiem, czy w Berlinie tańczy się chujawiaki. Marysia Peszek, uwielbiamy zabawy słowne. Ona dodaje pikanterii czasami naszemu bigosowi, to taki pieprzyk. A propos kultury słowa i tego, co się dzieje w naszych polonijnych zakamarkach, to zapraszamy Państwa, proszę sobie notować, 13 listopada jest jeszcze trochę czasu, bo ponad miesiąc. Poezjada to jest teatr, którym ja taki jestem zasapany, bo goście już dojechali. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ja mam dzisiaj jakieś takie odjazdy. W to, co mówię, dokładam jakieś z boku rzeczy, ale zaraz przywitamy gościnie i gościa. Ale wracamy do Poezjady. Poezjada to jest polonijny teatr amatorski, aczkolwiek... Czy tekstu na pamięć uczą się amatorzy, czy zawodowi aktorzy, to jaka jest różnica? Ocenia tak czy owak wszystko publiczność. Joasia Duda-Murowska to jest właśnie ta osoba, która działa w okolicach Oberhausen, Nadrenia Północno-Westfalia, ale i jeżdżą po Polsce i nie tylko po Niemczech, za granicą. Chyba byliście w Belgii, prawda? To zaraz się dowiemy. Spektakl nazywa się Rozmowy przypadkowe. Chyba jest kilka scen dopisanych. To zadzwonimy, jeszcze mamy trochę czasu przed tym spektaklem. Zadzwonimy do Jasi i dowiemy się, czy jakiekolwiek zmiany nastąpiły od okresu, w którym powstawał utwór, a powstawał on w okresie właśnie pandemii. 17.30, 13 listopada w bibliotece Jugendbibliothekzentrum w Essen, Schönebeck, wystąpią Wioletta Galina, Robert Mroczyński, Grażyna Kubiczek, technika i dźwięk Sławek Olszamowski, światło Krystian Murowski i ma być jeszcze muzyczna niespodzianka. Pan Andrzej Kulik będzie grał, zanim rozpocznie się spektakl teatralny, na który Państwa bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy. To jest, nie jest napisane, czy będzie dyskusja, bo to jest akurat zawsze, Joanna, zawsze, no nie wiem, czy zawsze, ale w tych spektaklach, w których miałem przyjemność oglądania, zawsze były rozmowy po i muszę Państwu powiedzieć, że te rozmowy, jak tutaj 17.30 w piątek, to czasami o pierwszej w nocy się wychodziło do domu, w zależności oczywiście od miejsca, w którym się impreza odbywała. Dobrze, nagadałem się. Przyjeżdża do nas w przyszłym roku na zaproszenie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego Salonik Marcin Januszkiewicz. Marcin Januszkiewicz pracuje nad nową płytą i tutaj mamy dla Państwa singiel To, co nocą mi się śni.
1: Czy ty jadasz bigos?
0: A właśnie, musimy dokończyć jeszcze Marysię Peszek.
2: Jadam, mama moja jest absolutnie fantastyczną produkczynią, producentką bigosu bardzo specjalnego, w którym dużą część stanowi dziczyzna.
1: Jeżeli byś miała możliwość ty ugotowania takiego bigosu, ale muzycznego, to co w takim muzycznym bigosie Marii Peszek by się znalazło?
2: Kate Bush, niewątpliwie. Stina Nordenstam, Kazik Staszewski, Fish, Envy, Niewinni Czarodzieje, Maria Callas. Maria Peszek pozdrawia słuchaczy polskiego magazynu Bigos w Radiu Darmstadt.
0: A teraz wspomniany Marcin Januszkiewicz.
3: Tak bym zaśpiewał to, no.

0: Marcin Januszkiewicz w lutym na zaproszenie Salonika. To jest, ja tak gadam, ale nie mam zielonego światła. Wow, może przyjedzie to Darmstadt na zaproszenie Salonika. Pani prezes, proszę o zielone światło, czy tu wszystko jest dogadane. Marcina Januszkiewicza poznałem na przeglądzie piosenki aktorskiej, wygrał i rok później, bo między innymi jedną z nagród jest możliwość zaprezentowania całego recitalu, a nie tylko dwóch piosenek konkursowych, i przyjechał z programem Agnieszka Osiecka po męsku. Do Agnieszki Osieckiej za chwileczkę również wrócimy. No i tu przyjeżdża do nas. A jeżeli państwo chcecie tak zabłysnąć, że znacie artystę i wiecie o nim wszystko, to jego konikiem jest tenis. A propos tenisa, Hurkacz dzisiaj wygrał z Nowakiem Djokovicem. 7 lat walczył z nim i w końcu to jest dobra wiadomość. My przekazujemy państwu dobre wiadomości, tak jak taką na przykład, że minęła godzina 16:03.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
0: Es ist 16:04.
2: Oh ja. Bigos. Das ist mein Lieblingsgericht am Samstagnachmittag. Von 15 bis 17 Uhr. So gut.
0: Also noch eine Stunde auf Polnisch. Guten Tag, Erik Lichter am Mikrofon von der polnischen Redaktion hier. Über 20 Stunden auf Polnisch im Radio Darmstadt. Ja. 16:04. Wir haben schon die Gäste, die gleich werde ich vorstellen oder vorstellen werde. Und bis 17 Uhr, wie gesagt, auf Polnisch. 17 Uhr, da kommen die Kolleginnen und Kollegen von Young Power. Oder kommt auch eine Vertretung. Das bin ich noch nicht sicher. Dzień dobry, guten Tag, smacznego, guten Appetit.
3: I znowu te sznycle ze szpinakiem, mam tego dość!
4: Czas zmienić swoje stare przyzwyczajenia.

0: Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: W drugą godzinę naszego spotkania wyszliśmy z lekkim poślizgiem. Goście już są, za chwileczkę Państwu ich przedstawię. Jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że jesteście, chciałoby się rzec.

0: Tak, tak, dobrze państwo rozpoznali. To Seweryn Krajewski. I nie sprzed 30 lat, tylko z roku 2026. Najnowsza propozycja pana Seweryna, który wyjechał z Polski, mieszka chyba na Florydzie, na pewno w Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że są moi goście, Lucyna Skoczylas i Piotrek Skoczylas. Jak dobrze, że jesteście. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Macie psa?
1: Mamy dwa.
0: Jak się nazywają?
1: Lili i Lady.
0: I kto jest z nimi teraz?
1: Babcia. Jak i nasze dobrze, dzieci.
0: Jak dobrze mieć babcię i dzieci. To jest tak niezwykle wzruszająca piosenka, no bo ona jest o chyba największym przyjacielu człowieka, czyli o psach, które serwują miłość bezwarunkową. U was też tak jest. Właśnie, kogo wasze psy najbardziej kochają?
1: No to jest wszystko podzielone.
2: No zależy, każdy, który. Bo
1: każdy pies ma swojego wybrańca.
0: No to chwalcie się.
1: Piotrek ma Lili.
2: Ja mam Lili od pierwszego wejrzenia, że tak powiem. Pierwszego spotkania, spojrzenia przyleciała do mnie. A moja żona podobała sobie Lady. I to jest widać naocznie z daleka, który pies jest czyj.
0: Kto wychodzi na spacery?
1: Alex, no i babcia i ja. Tak, nie. Tak, tu są braki.
0: Od razu sypią się dla was pozdrowienia. Pozdrowienia od Szymka. Szymon Jańczyk pozdrawia was bardzo gorąco. A dzieciaki chodzą chętnie na te spacery? Czy to jest taki, bo to zawsze był też taki element wychowania, że tu jedno jest jakiś obowiązek, musisz przejąć, chciałeś psa, to musisz z nim wychodzić i tak dalej.
2: Poniekąd tak to wygląda. Czasami idą chętnie, czasami idą niechętnie. To zależy od sytuacji, pory, dnia,
0: humoru,
2: tak.
0: Którą nogą się wstało.
2: Z tego, co właśnie robi, czy oderwany jest od jakiegoś zajęcia, który jest dla niego ważniejsze na przykład.
0: Czyli rozumiem, zawsze z tyłu głowy macie, że jak się nie uda z dzieciakami, to jednak trzeba będzie z tej piżamy wyskoczyć i...
2: Awaryjnie tak.
0: Dobrze, dobrze. Czyli normalna, zwykła, wspaniała rodzina. Przyjechaliście do nas z Wiesbaden i powodem mojego zaproszenia jest chęć przybliżenia naszym słuchaczom i słuchaczkom was, jako i małżeństwa, i Polaków mieszkających w Niemczech, bo tak szczerze mówiąc, jakby trafić na dobrego scenarzystę, to mógłby o was powstać naprawdę fajny, ciekawy, wesoły, nie wiem czy tragiczny, bo, ale tak to w życiu są...
1: Na pewno by się znalazły.
0: Dobre i złe chwile, ale wasza przygoda emigracyjna, która była wpierw przygodą, stała się sposobem na życie, jest na tyle fascynująca, że chciałbym, ażeby nasze słuchaczki i nasi słuchacze, a być może właśnie ta młoda Polonia, która tutaj przyjechała, żebyście podzielili się swoimi doświadczeniami. Lucyna, jak to się zaczęło? Kiedy przyjechaliście do Niemiec i jak to miało wyglądać?
1: Ja to zawsze mówię, że jesteśmy 10 lat.
0: A już ile?
2: Już 20.
1: Zawsze tracę rachubę. Ja mówię, jak będę stąd wyjeżdżać, to dalej będę 10 lat.
0: Jak to będzie? Wy macie zakaz wyjazdu z tego kraju. Nawet sobie nie myśli o tym, że was tutaj puścimy.
1: Zawsze mamy możliwość powrotu, ale póki co na razie nie zamierzamy. Na razie jesteśmy, no prowadzimy, tak jak pewnie niektórzy już nas znają, salon kosmetyczny w Wiesbaden i fitness również w tym samym miejscu, także zapraszamy.
0: Ale przyjechaliście tylko tak na chwilę, te 20 lat temu.
1: Przyjechaliśmy na chwilę, no i od tego się zaczęło. Ja w sumie, no zaczęło się od tego, że zaczęliśmy mieszkać tam, gdzie mieszkamy, no i to się później tak...
2: Przerodziło w biznes.
0: No, ale byliście studentami przecież, tak? I co?
1: Przyjechaliśmy tylko na studia.
0: Na job, tak. Jak każdy z nas,
1: dokładnie,
0: dorobić.
1: Dorobić, zarobić i wrócić. Tak, zanim skończymy studia, żebyśmy, no już, że tak powiem...
2: Mieli lepszy start.
1: Dokładnie.
0: Co studiowałaś?
1: Finanse, rachunkowość i bankowość.
0: Piotrek?
2: Ja też. Żonie było smutno.
1: Wzięłam go ze sobą.
0: Ale wasza miłość nie jest z miłością studencką. Wyście się znali wcześniej, co?
2: Nie, ja znam Lucynę jeszcze jak chodziła do gimnazjum, także.
0: A.
2: Tak. Znamy się, jesteśmy już razem 24
1: dobrze się
2: lata. Także już kawał czasu.
1: Tak.
0: I wtedy przyjechaliście razem, tak? No, bo
1: Piotrek
0: tak,
1: przyjechał.
0: To nie było takie proste kiedyś wyjechać i...
2: Z racji tego, że tutaj mój brat przecierał szlaki trochę wcześniej, to przyjechaliśmy właśnie tutaj do niego, do nich, zaraz po maturze mojej żony. No i to miała być niby wakacyjna przygoda, gdzieś tam możliwość dorobienia jakiegoś tam drobnego grosza do tych naszych studiów. No a później się przerodziło to w bycie w mieszkanie, tu w pobyt. No i 20 lat minęło.
0: Ale studia w Polsce skończyliście.
2: Tak.
1: Tak, tak. To był warunek w ogóle mojego taty, żeby
2: to
1: wyjechać.
2: To był pakt między mną.
0: No właśnie, ten pakt z teściem też jest fantastyczny. Opowiadaj.
2: Powiedział do mnie jeszcze wtedy, nie byliśmy małżeństwem, żebym wyraził zgodę na to, żeby moja córka pojechała do Niemiec, to musisz mi obiecać, że skończycie studia. No i w tym momencie nie pozostawało mi nic innego, jak podać rękę mojemu przyszłemu teściowi i powiedzieć, panie Andrzeju, ma pan jak w banku, nie?
0: czy ty pilnowałeś? No ale jak to wygląda? Mieszkaliście tutaj, studiowaliście w Polsce, czy...
2: Mieszkaliśmy tutaj, studiowaliśmy, licencjat robiliśmy we Wrocławiu, a magisterkę w Warszawie. To już były takie pierwsze studia, gdzie można było niestacjonarnie studiować. No na dzień dzisiejszy jest to powszechne, ale wtedy to były jedne z pierwszych uczelni, które wprowadzały takie możliwości. No i nie mówię, że było łatwo, bo jadąc...
1: Chyba najcięższy, że tak powiem.
2: Do Warszawy na 2 dni, sobotę, niedzielę, musieliśmy zdać wszystkie egzaminy, które mieliśmy w tym dniu. No ale...
1: W międzyczasie jeszcze pracowaliśmy.
2: Jesteśmy magistrami bankowości.
1: Finansów i rachunkowości.
2: Finansów i rachunkowości.
0: No to się przydaje, prowadząc własną działalność.
1: No tak, dokładnie. Teraz akurat się dalej dokształcam w tym temacie z majstra, więc jestem dalej na bieżąco.
0: A jak z niemieckim? No. Przyjechaliście z... Bo ja przyjechałem tak... Guten Morgen, auf Wiedersehen.
1: No podobnie, no,
2: podobnie. Mieliśmy niemiecki na poziomie szkoły średniej w Polsce.
0: No i... Gdzie bardziej człowiek się hamował, czy powie poprawnie, w odpowiednim szyku ułoży te zdanie,
1: tak,
0: zamiast...
1: Gdzie weil, gdzie ob, gdzie...
0: Tak, tak, tak.
1: Jaka konstrukcja.
2: To sytuacja wymusiła na nas, że przyspieszony kurs nauki języka i żeby prowadzić działalność jakąkolwiek tutaj na terenie Niemiec, no to język jest podstawą. Wiadomo, być może nie jesteśmy... poliglotami niemieckimi, w sensie nie tworzymy poezji, ale w formie komunikatywnej bardzo łatwo i bezproblemowo jesteśmy się w stanie dogadać.
0: Dzieciaki was poprawiają?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze się nie zdarzyło, jeszcze nie.
1: Jeszcze się uczę z Aleksem na bieżąco, także teraz jestem w pierwszej gimnazjum.
0: Tak sobie zawsze myślałem, że zresztą byłem niejednokrotnie świadkiem, jak tam coś tam rodzice próbowali w towarzystwie mówić i te dzieci się chwytały za głowę i tak pod spód, tato nie
1: pewnie
0: tak.
1: Pewnie to też nastąpi.
0: To są właśnie uroki bycia na emigracji. Czyli tak, macie zaliczone te studi- nie myśleliście, żeby studiować w Niemczech? No ty tyle, ile kursów robisz, no to chyba prawie więcej niż byś była normalną studentką.
1: Ja tak, ja już się zastanawiam, co jeszcze mogę. Znaczy mam jeszcze dalej plany, ale muszę na razie zakończyć te, które mam zaczęte, no i później być może kolejne.
0: To teraz, no bo nie pracujecie w zawodzie, wymyśliliście sobie sposób na swoje życie, wykorzystując oczywiście umiejętności zdobyte na uczelni. Czy to była konieczność?
1: U mnie to był przypadek zdecydowanie, bo zaczęłam w sumie dzięki Piotrkowi, czy nie Piotrkowi, jak no, w pewnym momencie spotkałam taką właśnie babeczkę u nas w Wiesbaden i ona też prowadziła salon kosmetyczny i poszukiwała kogoś do pracy. No ja wtedy no, ani języka, ani znajomości, że tak powiem, kosmetycznych, medycznych, żadnych i tak dalej. No i nie ukrywam, że mi trochę pasowała ta praca, bo mogłam się jednocześnie trochę uczyć na moje studia, no i dodatkowo jeszcze pracować w ładnym miejscu, więc...
0: Plus język.
1: No plus język, który w międzyczasie musiałam się też trochę uczyć, no żeby obsługiwać te klientki. Więc no to był, że tak powiem, pierwszy taki input do działania w tym kierunku, żeby właśnie w kosmetyce zacząć. Więc no zaczęłam u niej pracować i po jakimś 2-3 latach ona zgłosiła insolwencję. No i pojechała do Francji. No i mówi, dawaj Lucy, jedź ze mną. Ja mówię, nie, Natasza. Ja jeszcze nie zdążyłam się dobrze nauczyć niemieckiego, a francuski to absolutnie. No i wtedy stanęłam przed takim dylematem, czy wracać z powrotem do Polski, czy po prostu coś robić w tej branży samemu. No bo nie ukrywam, że mi się bardziej spodobała kosmetologia niż prawo, rachunkowość i bankowość. Po praktykach w banku stwierdziłam, że jednak to jest bardziej branża, w której chciałabym się rozwijać i funkcjonować. No i wtedy no jakoś mi, nie wiem, było szkoda wyjeżdżać stąd do Polski. Nie wiem dlaczego, nie miałam wtedy żadnych zobowiązań, jeszcze żadnych dzieci i tak dalej. Także wynajęliśmy, że tak powiem, przez przypadek też to pomieszczenie pod nami, tam gdzie mieszkaliśmy. No i od tego się zaczęło, że najpierw powstał salon z masarni, która była na dole, a później dobraliśmy fitness.
0: Naszymi gośćmi jest małżeństwo Lucyny i Piotra Skoczylasów. Za kilka minut powrócimy do naszej rozmowy. Zapytamy, jak to u Piotra było, jego niemieckie początki na emigracji. Drodzy Państwo, 90 lat temu urodziła się Agnieszka Osiecka. 9 października.

0: 90 lat temu, w 1936 roku, 9 października urodziła się Agnieszka Osiecka. Tutaj Zielona Pani Ziemio w wykonaniu Seweryna Krajewskiego i Maryli Rodowicz. Przepiękna piosenka. Z naszych bigosów Państwo pamiętają, że Agnieszka Osiecka urodziła się w tym samym dniu, w którym się urodziła Magda Umer, czyli również 9 października. Pani Magda skończyłaby 77 lat. Tęsknimy za jedną i za drugą. Ja się tylko zastanawiam, ale tutaj mam specjalistę. Mam taką cichą nadzieję, że dożyję stulecia setnych urodzin Agnieszki Osieckiej. Naszymi gośćmi jest Lucyna Skoczylas i Piotrek Skoczylas również z Wiesbaden. Skąd jesteście z Polski?
1: Z Wołowa.
2: Z Wołowa, spod Wrocławia.
0: Czyli Dolny Śląsk.
2: Dolny Śląsk.
0: Piękne rejony i w pięknych rejonach w chwili obecnej, bo są ferie, dzieci, babci i dziadka.
1: Dokładnie.
0: Dokuczają, czy są szczęśliwe?
1: Są szczęśliwe i dokuczają.
0: Czy jedno i drugie. No ale z tego, co wiem, to dziadek jest królem i dla dziadka zrobią wszystko.
1: Tak.
2: Tak jest.
0: A babcia jest od zajmowania się i gotowania, tak?
1: Babcia od brudnej roboty.
0: Tak. Ale ostatnio słyszałem anegdotę taką charakteryzującą wasze dzieci i teraz tak, to, bo Piotrek opowiadał, ty Lucyna nie wiesz, i Piotrek powiedział, scharakteryzował, że to powiedział, kogo to jest charakter. Otóż twój wasz najmłodszy synuś, mający ile? 4-latka?
1: Tak.
0: Wybrał się po prostu na spacer do kolegi, tak? Chwila nieuwagi. I nie ma dzieciaka.
2: On dokładnie powiedział, że go kolega zawołał.
1: A poszedł na staw.
2: Poszedł sobie na staw.
0: No i dziadek dostał zawału serca. Prawie, no, że...
1: Z babcią, dokładnie.
0: Ale dziecko było ładnie ubrane. No i kogo on ma charakter? Twój czy Piotra?
1: Zdecydowanie mój.
0: No tak, czy Piotr nie kłamał, bo się zapytaliśmy, kogo to może być charakterek? Lucyny, od razu. Jeśli chodzi, no byłaś takim rozbójnikiem, jak byłaś dzieciakiem?
1: Ja tak, ja nawet miałam taki przypadek, że wyskoczyłam z okna z pierwszego piętra.
0: Chciałaś uciec z domu, jak to?
1: Nie, chciałam po prostu pójść się pochuściać na dół.
0: I będzie szybciej, jak sobie wyskoczy?
1: Będzie szybciej, jakbym wyskoczył przez okno, także ja się do tej pory nie boję wysokości, no i mi się wydaje, że Leonard jest zdecydowanie lepszą wersją mnie, także...
0: Czyli musimy się spodziewać jeszcze nie jednej...
1: Jeszcze tego, nas zaskoczy, pewnie,
0: tego rodzaju nieraz niespodzianki. Zaprosiłem was po to, żeby właśnie w taki sposób porozmawiać, przedstawić Państwu fantastyczną rodzinę. Osiągnęliście lub osiągacie cały czas sukces zawodowy. Prywatnie wszystko fantastycznie. Dwójka niesamowitych chłopaków. Zresztą Aleks to jest tutaj... O, teraz muszę powiedzieć, że Aleks ma twój charakter i Piotra jest naszym najmłodszym członkiem naszej redakcji. Nieformalnie jeszcze, bo no wiadomo, dzieci nie za bardzo mogą, ale on tutaj przy mikrofonie czuje się jak ryba w wodzie. No i właśnie, ty zacząłeś na początku, no, musiałeś jakoś się ustawić. Co wymyśliłeś na swoją, no, żeby no, przetrwać?
2: Jak wyglądał mój start, tak, na obczyźnie? O to ci chodzi?
0: Tak, o to mi chodzi.
2: Wyglądał bardzo standardowo. Przyjechałem, podjąłem pracę fizyczną na budowie.
0: I tak, ja w fabryce chemicznej.
2: I tak się zaczęła moja przygoda, chociaż wcale nie narzekam z tego tytułu, ponieważ...
0: No życie trzeba poznać.
2: Otworzyłem firmę, która tak na dobrą sprawę funkcjonuje do tej pory też.
1: I nauczyłem się
2: tego fachu. Nigdy nie ukrywałem, że to nie jest moja wymarzona droga, ścieżka kariery. No ale coś trzeba było robić, jakoś trzeba było te pieniądze zarabiać. I w ten sposób tak wyglądały moje początki. Później...
0: No tak, ale ty sobie wyrobiłeś markę.
2: W której branży?
0: No, w tej branży budowlanej, bo skoro firma przetrwała do dzisiaj i masz pracowników, to znaczy, że ty się sam musiałeś pewnych rzeczy nauczyć i żeby przy takiej konkurencji, również cenowej, móc się tutaj utrzymać, mieszkając tutaj, no trzeba mieć kwalifikacje.
2: Wiesz co, wcześniej było jakoś tak łatwiej, nie? Tą całą branżę też utrzymać i prowadzić. Na dzień dzisiejszy i konkurencja tak trochę zaburza rynek i ceny, które są i łatwy dostęp do informacji, gdzie można zweryfikować pewne rzeczy, gdzie czasami wydaje się, że klient wie więcej niż wykonawca.
0: Tak, wszyscy jesteśmy specjalistami od dwójka Google'a.
2: Ale to tak na dobrą sprawę, to są takie rzeczy poboczne i to też mi pomogło, że tak powiem, ustatkować się, zgromadzić środki, które pozwoliły mi otworzyć inne ścieżki kariery, którą dzisiaj razem z moją żoną robimy.
0: Ale w tym momencie, w którym Lucyna zajęła się kosmetologią, kto wpadł na pomysł, żeby w tym waszym największym pomieszczeniu, bo to chyba jeszcze nie było wtedy wasze, tylko wynajmowaliście, żeby stworzyć salon kosmetyczny?
1: No oczywiście, że ja.
2: Salon. Królestwo, to jest królestwo mojej żony. Branża beauty to jest jej królestwo, jej strefa, w której ona się czuje jak ryba w wodzie. Moje umiejętności, które nabyłem podczas pracy na budowie, pozwoliły mi doprowadzić to miejsce do takiego stanu, w jakim jest dzisiaj.
0: No właśnie, to ja tylko przypomnę państwu, że jak pierwszy raz u was byłem, kiedy się poznawaliśmy, Sonnenberg to jest taka specyficzna dzielnica we Wiesbaden, bardzo ekskluzywna i mieszkają tam faktycznie, tak się uważa, tak się mówi i chyba tak również jest. I jakby to powiedzieć, zamożniejsi przedstawiciele niemieckiego społeczeństwa i jak wszedłem, to od razu pomyślałem sobie, o Jezu, mój portfel jest tutaj zdecydowanie za cienki, żeby można skorzystać z tych usług, bo wszedłem do miejsca naprawdę luksusowego, świetnie wyglądającego i pomyślałem sobie, wow, no to jest tutaj dla tych Wiesbadeńczyków. Czyli ty ze swojej strony...
2: Wiesz co, jak przygotowywałem to miejsce do otwarcia, to nawet nie myślałem tymi kategoriami. Ja po prostu robiłem to w taki sposób, żeby się żonie podobało. Przede wszystkim, tak? Żeby się podobało żonie. Ale przede wszystkim w taki sposób, żeby ludzie, którzy będą przychodzili do nas, korzystali z usług tego miejsca, czuli się dobrze.
0: No i tak jest.
2: I tak już 10 lat, że tak powiem, minęło, jak to miejsce funkcjonuje i mam nadzieję, że ta pozytywna energia tam dalej funkcjonuje, tak jak powinna.
0: Później się pojawił, co się pojawiło wcześniej? No muzyka

0: i rozmawialiśmy na ten temat.
1: To przybliż tym, którzy nas słuchają po raz pierwszy, co to jest UR, kto to jest UR?
0: UR to jest zespół, w którym na co dzień gram jako perkusista i mamy właśnie tam próby w Dyburgu, na które raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie uczęszczam. I rozmawialiśmy na ten temat, jaką właśnie wartość i w jaką ważność ma perkusja.
1: No najważniejsza. W każdym zespole perkusja jest najważniejsza.
0: Dlaczego jest taka ważna? Tak.
1: Masz samochód bez silnika, to po co ci samochód?
0: I chyba dlatego mnie tak urzekł ten instrument. Później szkoła muzyczna. Pan Zbyszek.
1: No ale co na to rodzice? Przecież miałeś rodziców, masz rodziców i mieć perkusję w domu to jest duże wyzwanie.
0: Wiesz co? Ja po prostu stawiałem sobie poprzeczki, nie? I miałem taką możliwość, że do pewnego momentu mogłem je realizować. Bo wiadomo, to jest wymagający sport, można tak powiedzieć, granie na perkusji, to też wymaga i inwestycji, i czasu, cierpliwości i wszystkiego. No i miałem taką możliwość, że mogłem to robić. Jednocześnie robiłem szkołę w innym kierunku, drugą szkołę podjąłem w kierunku muzycznym i dwie szkoły robiłem równocześnie. Udało mi się to połączyć i trafiłem do szkoły muzycznej we Wrocławiu. Tam poznałem świetnego profesora, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pana Zbyszka Lewandowskiego, mistrza perkusji, jak dla mnie do dziś. On mnie nauczył, jak być dobrym muzykiem, jak być fajnym człowiekiem i on był nie tylko wykładowcą, ale był i przyjacielem, i ojcem, jak trzeba było, i jednym chyba z najlepszych ludzi, edukatorów, których poznałem na swojej drodze, także. No i rozmawiałem z nim właśnie ostatnio, bo 17 września ma urodziny, tak jak Alek zresztą, i powiedziałem mu, że może być dumny z tego, co nam przekazał jako wykładowca, że czasami jak gdzieś tam człowiek znajdzie się na scenie i zagra na instrumencie, to ludziom się to podoba, także to dla niego też duże uznanie.
1: Bardzo, bardzo pięknie powiedziałeś, bo faktycznie rodzice zbyt rzadko myślą o tym, że jak bardzo ważny jest nauczyciel w rozwoju naszych dzieci, bo w sumie od dobrego nauczyciela zależy niejednokrotnie przyszłość dziecka, bo jeżeli on dostrzeże, że dany maluch w tym jest naprawdę dobry i zacznie to wspierać i również czasami rodzicom podpowie, a państwo się zastanawiali, czy by na przykład nie wysłać jej do szkoły muzycznej, bo ona ma fenomenalny słuch i sprawdzić, czy na skrzypcach albo ktoś ma jakieś zdolności manualne, które są zdecydowanie inne niż u pozostałych dzieci. Także od nauczycieli naprawdę w naszym życiu bardzo dużo zależy. Jesteś zazdrosna o te bębny, o te perkusje, o te pałeczki?
2: Nie. Nieraz się wkurzam, tylko że za często jeździ na próby.
1: czyli jednak trochę. No bo dlaczego pytam? Bo to nie jest jedyna dziedzina waszej działalności, czy działalności Piotra, bo muzyka plus próby. Do tego macie dwójkę dzieci, którym należy poświęcić odpowiednią dużą ilość uwagi, bo to jest również taki wiek, w którym one wymagają od was poświęcenia. Tutaj jest jeszcze inna praca, bo tu pojawił się nagle fitness. Ty wyglądasz jak milion dolarów, ty wyglądasz jak miliard dolarów, to mówię do Lucyny, ale ty byłeś kiedyś tak jak ja, otyły.
0: Wiesz co, no,
1: był otyły?
2: No, przytyty trochę był.
1: Taka kruseczka, nie? Przytyty.
0: Monotonia pracy w branży budowlanej zbudowała mnie jako osobę z lekką nadwagą.
1: A czy kwestia piwa, czy czego?
0: Wiesz co, to jest też kwestia tego, ja tu się śmieję na dzień dzisiejszy, że to jest syndrom handwerkera, ale z reguły tak, ludzie, którzy pracują fizycznie i są wycieńczeni fizycznie tą pracą, nawet nie myślą o tym, żeby po pracy pójść i zrobić coś dla siebie w formie jakiegoś sportu czy w formie prozdrowotnej. Ja musiałem się z tym zderzyć, ponieważ gdzieś tam zaczęły mi dokuczać plecy, kręgosłup i pojawiłem się na jednej wizycie u pana doktora Lindnera i mówi do mnie: chłopie, albo ćwiczysz,

0: albo operujemy. No i mówię, dobra, to ćwiczę. No i tak się zaczęła przygoda z fitnessem. A że nie mieliśmy wtedy jeszcze zbytnio pomysłu, co zrobić z tym pomieszczeniem, w którym na dzień dzisiejszy prowadzimy treningi.
1: To właśnie wtrąćmy to, bo to jest również miejsce szczególne i o takim podłożu historycznym. Szybciutko opowiedz, bo muszą sobie państwo wyobrazić dom z wejściem z przodu, z tyłu, nie wiem, jeszcze jest w dodatku podwórzec. Tych wejść do was jest cztery, a wspominałeś wcześniej, że tam, gdzie jest twój salon, to wcześniej była rzeźnia, czy był już sklep?
2: Sklep, rzeźnia, masarnia i knajpa taka typowo niemiecka w jednym.
0: Ten dom ma bardzo specyficzną historię jeszcze od czasów II wojny światowej, ponieważ rodzina, która, o czym mówią karty historii, do których można dotrzeć, prowadziła tam właśnie hodowlę bydła i sprzedaż mięsa. Niestety zostali wywiezieni do obozów. Można na pamiątkę tej historii, ponieważ jest to też historia, która jest kultywowana tutaj, jeżeli chodzi o Wiesbaden, zobaczyć pamiątkowe mosiężne tabliczki, które są przed wejściem do naszego salonu.
1: To jest ogólnie w całych Niemczech i się rozeszło również po Europie, te mosiężne kostki takie brukowe, które informują o?
0: O tym, że w danym roku rodzina ta została wywieziona do obozów koncentracyjnych i tam niestety zginęli. Także w tym miejscu od początku były prowadzone różne prężne działalności przedsiębiorcze. Przez tam lata różni ludzie prowadzili tam różne swoje interesy. No na dzień dzisiejszy udało nam się stworzyć miejsce, gdzie można zadbać o swoje zdrowie, piękno, tężyznę fizyczną w postaci kursów ruchowych. Bardzo serdecznie zapraszamy.
1: No i nagle nic z gruszki, nic z pietruszki, znając was, ale nie wiedziałem, że ty, Lucyna, stwierdziłaś, okej, to jest również coś dla mnie i w momencie, w którym zobaczyłem ciebie w takich pozycjach i na takim urządzeniu, na którym jakby ktoś mi, wiesz, jakbym grał w milionerach i tam odpowiedź byłaby pomocnicza, to bym w życiu, akurat tego bym w życiu nie zaznaczył, bo ty zaczęłaś...
2: ale teraz...
1: Chodzi mi o rurę.
2: A, okej, pole dance, tak.
1: Jak to się zaczęło? No to się kto cię namówił i w ogóle?
2: To tak też specyficznie się zaczęło. No to w sumie zaczęła się nasza historia od tego pole dance'u, bo na samym początku...
0: To był pomysł w ogóle, że tam będzie pole dance, w tym pomieszczeniu, gdzie są teraz treningi.
1: Ale jak ten pomysł się urodził? Co, leżeliście sobie w łóżku
0: i... To jest właśnie błyskotliwość mojej żony, że ona sobie po prostu siedziała, rozmawiała z jedną osobą, która...
2: Przyszła do mnie na zabieg, tak a propos, nie?
0: W późniejszym czasie była trenerką u nas od pole dance'u. Ja mówię, wiesz, mamy tu taką salę i nie wiem zbytnio, co tam zrobić.
2: No, to super. Zróbmy pole dance. No ja tak będę prowadzić. No to dobra, to dawaj. No to Piotrek zrobi remont.
0: Wiadomo.
2: No i zrobimy pole dance, nie? Także od tego się zaczęło. W ogóle już wcześniej nawet przychodziły do mnie panie i mówiły, słuchaj, weź mnie trochę odchudź, bo ja jadę za tydzień na wakacje, wiesz, żebym dobrze wyglądała w stroju i tak dalej, brzuch uda, pośladki. Ja mówię, no super, no możemy żelazko jakieś i tak dalej. Ja mówię, no ale słuchaj, no tydzień to trochę za mało. No i od tego się zaczęło, że właśnie mówię, słuchajcie, chodźcie trochę na fitness, róbcie właśnie jakieś treningi, jakąś aktywność fizyczną, a maszyny, które mamy w salonie, jak najbardziej są też fajnymi wspomagaczami, no ale to nie zastąpi, że tak powiem, no tygodnia przed urlopem, więc no pole dance jest bardzo specyficznym sportem, więc to nie
0: wymagającym,
2: jest,
0: tak.
2: Nie jest też dla wszystkich, każdemu się wydaje, że...
1: Ojej, oczywiście.
2: Powiem tak, kojarzy się różnie, kojarzy się i dobrze, i źle.
1: Już teraz nie,
2: już teraz spowszechniał,
1: bo i nawet panowie tańczą i wykonują.
0: Jest to dyscyplina sportowa, także to też trzeba, ja to zawsze podkreślam, wiadomo, kojarzy się to może różnie, ale przede wszystkim mówimy o sporcie, także.
1: Tak.
2: No ale ogólnie ja każdemu polecam spróbować, bo mamy różne panie, które przychodzą i przede wszystkim one mają wizję w głowie, że od razu sobie zrobią świetne zdjęcie, no ale w większości pań jest takich, że no nie umieją nawet wejść, złapać się
1: no i tak, tak dalej. Wcale się nie dziwię.
0: Pierwsze kroki są zawsze trudne.
2: Więc, wiadomo. Ale to wszystko, no każdy też zaczynał, także ja też zaczynałam, no i to akurat ta dyscyplina sportu jakby jest no w moim sercu, no i ja bardzo, bardzo lubię do tej pory chodzić. To jest moja, że tak powiem, mój taki relaks.
0: Moja żona nie chodzi do mnie za często na treningi, bo wtedy jak ja prowadzę trening, to ona się mi musi słuchać.
2: Ja tylko się wtedy raz mogę słuchać. Właśnie ja mówię, tylko go słucham na treningu. Chociaż nieraz nie.
1: Chcę jeszcze, zaraz Piotrek do ciebie powrócę, bo to, co uderzyło mnie tak bardzo, bardzo pozytywnie, przychodząc pierwszy raz do was, to zobaczyłem na ścianie niesamowitą ilość dyplomów i ukończenia najróżniejszych kursów. Ty jesteś ciągle on top, jesteś quasi no, specjalistką, jeśli chodzi o twój nowy zawód. Cały czas się szkolisz, teraz wymyśliłaś jeszcze ze starej dziedziny dodatkowe szkolenia. Skąd na to bierzesz czas?
2: W międzyczasie to jest tak zwanym zawsze. No muszę znaleźć jakiś czas. Mało tego, no jak coś cię interesuje, no to, że tak
1: to powiem, się robi też z przyjemnością i idzie łatwiej. Tak. Pytam o te twoje dyplomy, bo tych dyplomów zdecydowanie mniej jest u Piotra, ale ja wiem, że on też cały czas pracuje nad tym i się szkoli, bo no nie jesteś po AWF-ie i nie jesteś fizjoterapeutą, a posiadasz zdolności takie, że no jakbyś skończył studia.
0: Bo to jest wszystko uzależnione od tego. Dobry trener to jest mądry trener, czyli to ciągnie za sobą taką filozofię, żeby pracować z ludźmi, to trzeba się cały czas edukować. Czy to jest w branży kosmetycznej, czy to jest w branży sportowej, to musimy cały czas się uczyć, żeby patrzeć na ludzi w kierunku prozdrowotności przede wszystkim, żeby nikomu nie zrobić krzywdy tym, czym się na dzień dzisiejszy zajmujemy. I to jest taka maksyma, którą też przekazała mi moja świetna instruktorka od fitnessu, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Być może będzie Jenna mogła odsłuchać ten materiał, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Świetna, jeżeli ktoś by chciał zacząć początki swojej drogi w fitnessie, to polecam
1: we Wrocławiu.
0: Jenna, tak, Akademia Mistrzostwa Sportowego, najlepszy edukator, jaki może być, jeżeli chodzi o fitness.
1: No właśnie, wy nie jesteście przypadkowi, bo bardzo dużo, ja cały czas obserwuję wysyp najróżniejszego rodzaju specjalistek i specjalistów z różnych dziedzin, bo nauczyli się na Facebooku na przykład. A tutaj jest pełnia wiedzy i to takiej naprawdę solidnej, na którą poświęciliście dużo czasu. Twoje fitness studio się przekształciło również. Kolejne pomieszczenie zostało wyremontowane i tam jest, jakby to nazwać, to jest oaza szczęścia. Tak bym to nazwał, przybliż tą oazę. I kto wymyślił to wnętrze? Ty i Piotr wykonywał, czy wspólnie jakoś wymyśliliście, jak ma wyglądać właśnie ta oaza szczęścia i o czym mówię?
0: Znaczy tam to miejsce w początkowej fazie było przygotowane do kursów jogi. I przygotowując to miejsce, miałem taką wizję, żeby tematycznie wystrój tego miejsca nawiązywał do kursów, które tam będą prowadzone. Ale z racji tego, że panie, które uczęszczały dosyć długo na te kursy, postanowiły wyjechać do Polski, no to chwilowo te kursy, że tak powiem, zostały zawieszone. Z racji tego, że grupa ta jogowa się rozpadła. A ja wcześniej w międzyczasie, jak to mówi moja żona, uzyskałem certyfikaty związane z masażami i przekształciłem to miejsce w masaż. Miejsce do masażu. Także dlatego ta charakterystyka tego miejsca bardzo dobrze wpisała się w to, że można tam masować, tam jest dobra energia, fajnie, fajne wnętrze, fajne wykończenie.
1: I nie mówimy o masażu pogłasz mnie po plecach czy po nogach, tylko ty jesteś naprawdę, bo to ma być ostatnia część naszego spotkania, czyli wasze wspólne w sumie zajęcia natury społecznej, no ale tego też trzeba się nauczyć, trzeba wiedzieć i trzeba mieć przede wszystkim odwagę, czy jeżeli nacisnę faceta z osteoporozą gdzieś tam w nie takim miejscu i mu rozwalę kręgosłup.
0: Wiadomo, wszystkie zabiegi, czy to w dziedzinie sportu, kosmetologii, czy masażu, mają swoje przeciwwskazania i o tym trzeba wiedzieć, bo bez tego to nawet nie ma możliwości pracy z ludźmi, bo to jest najważniejsze. Tak?
1: Powrócimy za chwileczkę. Ludzkie gadanie, Maryla Rodowicz, bo to chcę koniecznie Państwu przekazać. Tutaj tylko muszę sprawdzić, kiedy to było. Tu mam UR, tu mam, nie mam Maryli Rodowicz, ale to jest w lutym, a to po piosence Państwu powiem. Ludzkie gadanie, oczywiście, tak jak w poprzedniej piosence, kierował Seweryn Krajewski, dośpiewywała mu Maryla, to będzie na odwrót i oczywiście wszystko jest związane z Agnieszką Osiecką. A kiedy Maryla będzie we Frankfurcie, to Państwu powiem po piosence.

0: 9 października 1936 roku przyszła na świat ku naszym wielkiemu szczęściu Agnieszka Osiecka. Maryla Rodowicz, zaprzyjaźniona z Agnieszką, zresztą od samego początku Agnieszka pisała jej największe przeboje i z tymi piosenkami przyjeżdża do nas, do Niemiec. 26 lutego będzie w Düsseldorfie, 28 lutego będzie we Frankfurcie nad, a dokładnie w Offenbach, o tak bym chciał powiedzieć. Bilety na gramy.de, bardzo gorąco Państwa zapraszamy. Również na gramy.de będzie, to zaraz Państwu powiem, sztuka teatralna, komedia, bo jakby to powiedzieć, w tym trudnym życiu emigracyjnym od czasu do czasu trzeba się porządnie uśmiechnąć, a jeżeli są fantastyczni aktorzy, to i łatwiejsza sztuka, przyjemniejsza sztuka może spowodować miły wieczór. Ale w imieniu polsko-niemieckiego, nie, to jest Deutsches Polen Institut, tak, Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich i doktora Andrzeja Kałuży. Zapraszam Państwa na kolejną edycję, to już będzie która? 21 tygodnie, darmstadzkie tygodnie polskiego kina od 22 października do 26 i 22 zapraszamy Państwa na film dokumentalny opowiadający o życiu Zbigniewa Zajferca, wybitnego polskiego muzyka. I to wszystko się odbędzie o godzinie 20 w kinie Rex, zaprzyjaźniony z nami, a gościem specjalnym będzie Aneta Norek z Fundacji Zbigniewa Zajferta w Krakowie. Całość jak zawsze poprowadzi fenomenalnie dr Andrzej Kałuża. Oprócz tego dwa koncerty jazzowe, które nas czekają jeszcze w tym miesiącu, 30 i 31 października. Przyjeżdża młodzież 30 i następnego dnia pan Smoczyński ze swoją z kolei kapelą będzie się prezentował u nas. Całość przygotowuje nowe stowarzyszenie jazzowe w Darmstadt, United in Jazz, i mam nadzieję, że pan prezes Sławomir Heller nas w przyszłym tygodniu odwiedzi. Jeżeli będzie na miejscu, to opowie z bliska, jak to wszystko będzie wyglądało, a ja Państwu polecam sprawdzenie na Facebooku United in Jazz albo strona internetowa i tam są informacje, w jaki sposób zdobyć bilety, bo to jest, będzie niesamowita gratka. 16:56, czyli tak, już wiem, że musimy zrobić drugą część spotkania z Państwem z Koczylasu, bo opowiadamy kawał Waszego życia, a jeszcze jest drugi kawał do opowiedzenia. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie z nami.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy również.
0: Ale to jeszcze w tym, Lucyna, znajdziesz jeszcze w tym roku czas, żeby wpaść do nas.
1: Zdecydowanie.
0: O, i z dzieciakami, z chłopakami wpadniecie, to zobaczymy, czy ogarniemy ten ogień tutaj i czy dopuszczą was do głosu w ogóle, to się wszystko okaże. Niezwykle ciekawe życie i te wszystkie sprawy społeczne, którymi się zajmujecie i wspieracie mnóstwo takich inicjatyw, to musimy opowiedzieć, bo w sumie to jest kolejna fajna rzecz w waszym życiu, a dla nas wszystkich również taka, że nas motywuje do czynienia dobra. Dzięki bardzo, Lucyna Skoczylas, Piotrek Skoczylas.
2: Dziękujemy również.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Na zakończenie z tych tysięcy napisanych wierszy i piosenek, które pojawiły się od Agnieszki Osieckiej, ta jest jedną z tych, które najbardziej kocham, a tu w wykonaniu nie Magdy Umer, nie Anny Szałapak, a aktora, który na przeglądzie piosenki aktorskiej tak zaśpiewał, że nawet chwili się nie zastanawialiśmy, ani jury, ani dziennikarze, żeby przyznać mu nagrodę. Marcin Przybylski, Białe Zeszyty. Dziękuję, do usłyszenia.

0: żebyś on jeszcze kochać mógł.
1: Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła.